Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Turyści stanowią większość poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Polska rozważa pomoc Ukrainie w sprawie zboża z portów w Kijowie. Uzależniali młodych ludzi od mediów społecznościowych, teraz koncern Meta ma zapłacić odszkodowanie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji, by Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do 157, a ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL Władysław Kośniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
2: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków. Ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Za uzależnienie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Piosenkarka i celebrytka Dorota Ero odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
4: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej.
1: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
5: Dzień dobry w czwartek. To czas już na program Trendy Start. Minęła 6, a przed mikrofonem Łukasz Michal. Cała poranna redakcja wita was serdecznie, pozdrawia, no i też do 11 zabiera w muzyczną krainę na dzień dobry. Również zanim przejdziemy do kolejnych super hitów, to też również kilka słów o pogodzie. Dzisiaj do 26 stopni Celsjusza wskażą termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr na dzień dobry niekorzystny.
6: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 2 produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.

0: to you. Ruszamy, moi drodzy, z czwartkowym programem Trendy Start. Dzisiaj 27 dzień sierpnia, czyli 239 dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Anioł, Cezary, Dominik, Honorat, Józef i także Marcelin. Wschód słońca było 5:39, zachód będzie o 19:35. Na dzień potrwa 13 godzin 56 minut. Będzie ten dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 51 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 14 minut. Koniec astronomicznego lata za 26 dni. Znak zodiaku urodzonych 27 sierpnia to panna.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Na ten czwartkowy poranek razem z Trend Radiem jesteśmy w pełnej gotowości od wczesnych godzin porannych. Tuż po godzinie 6 rozpoczęliśmy nasze spotkanie i tak do godziny 11 przeprowadzimy Was przez tą pierwszą część dnia. Dzisiaj standardowo rzut okiem do historycznych notatek, wydarzenia w kraju na początek. I tak 27 sierpnia 1492 roku Jan I Olbracht został wybrany na króla Polski. W 1672 wojna polsko-turecka, kapitulacja Kamieńca Podolskiego. W 1920 wojna polsko-bolszewicka. Uciekający po przegranej bitwie warszawskiej Sowieci przekazali Wilno Litwinom. W roku 1945 ukazało się pierwsze wydanie Dolnośląskiego Dziennika Słowo Polskie. W 2005 roku odbył się ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza do Katedry Wawelskiej.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę przed godziną 19 w Chłopicach policjanci jarosławskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Hondą, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 116 km na godzinę. Tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość o 66 km. Policjanci nałożyli na 35-letniego mieszkańca gminy Przemyśl mandat w kwocie 2000 zł i 14 punktów karnych. Mężczyzna stracił również prawo jazdy na 3 miesiące. Trwają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V. Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Tego typu roboty, szczególnie związane z instalacją elektryczną, prowadzone w trakcie zajęć mogłoby znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie szkoły. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prace zostały wykonane jeszcze w tym okresie wakacyjnym. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć nowy rok szkolny bez niepotrzebnych utrudnień. Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, 1 września szkoła powinna funkcjonować normalnie.
1: Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych. Ruszają zapisy na kolejne dni otwarte położnictwa w Starym Szpitalu w Tarnowie. Te odbędą się w najbliższą sobotę, 29 sierpnia. Swoje miejsce można zarezerwować od godziny 9 do 14 telefonicznie. Uczestnicy zapoznają się z wszelkimi procedurami związanymi z przyjęciem do szpitala, a zespół specjalistów odpowie na pytania, które kobiety stawiają najczęściej, czyli te dotyczące przygotowania do porodu, jego przebiegu i późniejszego pobytu mamy oraz dziecka. Podczas dni otwartych będzie się można też zapoznać z systemem opieki nad noworodkiem, metodami diagnostycznymi, profilaktyką, standardami przesiewowymi i dbaniem o bezpieczeństwo dziecka. W razie możliwości odbędzie się też prezentacja metod łagodzenia bólu porodowego i szczegółowe omówienie dostępnych znieczuleń okołoporodowych. W podkarpackiej policji służy 34 policyjne psy, którymi na co dzień opiekuje się i pracuje z nimi 29 przewodników. To wyjątkowy zespół, w którym wzajemne zaufanie i doskonałe wyszkolenie mają ogromne znaczenie. Większość czworonożnych funkcjonariuszy to psy patrolowo-tropiące, wspierające policjantów, między innymi w tropieniu i poszukiwaniu osób. Pozostałe są wyszkolone do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Wśród nich dominują owczarki niemieckie, belgijskie i holenderskie. Rasy cenione za inteligencję, posłuszeństwo i odporność psychiczną.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Znowu, moi drodzy, zaglądamy sobie do kalendarza historycznego. Teraz już pora na wydarzenia na świecie. W 1310 roku, 27 sierpnia, Karol Robert został koronowany w katedrze na króla Węgier, a miało to miejsce w katedrze Szekes w Harwarce. W 1661, szósta wojna wenecko-turecka, zwycięstwo floty wenecko-maltańskiej w bitwie morskiej pod Milos. W 1798, rewolucja irlandzka, zwycięstwo wojsk irlandzko-francuskich nad brytyjskimi w bitwie pod Castlebar. W roku 1879 powstała Narodna Wola, pierwsza rosyjska organizacja rewolucyjna. W 1972 wystartował drugi chorwacki kanał telewizyjny HRT2. W roku 1985 generał Ibrahim Babangida obalił prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego. Lista.

Zobaczmy jeszcze przed godziną siódmą do muzycznego kalendarium. 27 sierpnia 1925 roku urodził się Carter Stanley, wokalista i gitarzysta, a także kompozytor, prekursor gatunku muzycznego bluegrass, członek zespołu The Stanley Brothers i The Clinch Mountain Boys. W 1937 urodziła się Alice Coltrane, pianistka, harfistka i kompozytorka jazzowa, zmarła w 2007 roku. 27 sierpnia 1941 roku urodziła się Cezaria Evora, piosenkarka, która zmarła w 2011 roku. Rok 1950 urodził się Neil Murray, basista w zespole Whitesnake.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
2: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu. Mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
2: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
1: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98, 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
1: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i dwa zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze, i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszymowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
2: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basos Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowa było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśniakowskiemu.
1: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena French, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stowan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyń dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHL Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał 5 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w falset i metą w Roketesz. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedzał on swojego rodaka Primoża Rogliča o 3 minuty i 21 sekund.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj, zwłaszcza w drugiej części dnia, ma być piękne, bezchmurne, a temperatury w regionie w najbliższych godzinach mają maksymalnie sięgnąć 26 stopni Celsjusza. Takie wskazania powinny być dostępne dzisiaj na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wiatr ze wschodu w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr, który jest niekorzystny. W nocy temperatury spadną natomiast do 9 kresek.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 7, tutaj poranek Trendy Start. Dzisiaj już czwartek, 27 dzień sierpnia. Przed mikrofonem Łukasz Michtal. W imieniu całej porannej redakcji Trendy Radia przesyłamy wam moc życzeń dla tych, którzy mają imieniny, urodziny. Może jakiś ważny dzień zapisany jest właśnie w dacie 27 sierpnia. No a właśnie, co słychać w kalendarzu?

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Obiecałem również i w tej godzinie standardowo powrócić do kalendarza. Dzisiaj Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka i Jan świętują imieniny. To jest czwartek, to 27 dzień sierpnia, a w kalendarzu króluje 239 dzień roku. 5:39 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:35, a dzień potrwa 13 godzin i 56 minut.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzież torebki. W jej wnętrzu znajdowały się między innymi pieniądze oraz karty płatnicze, którymi sprawcy posłużyli się płacąc zbliżeniowo za zakupy. 43 i 42-latek usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia młodszy aspirant Karolina Kowalik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
2: W miniony piątek do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o kradzieży torebki, w której znajdowały się wartościowe przedmioty, dokumenty, pieniądze i karty płatnicze. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że nieznany sprawca w czasie, kiedy przybywała w rejonie dworca, wykorzystał jej uwagę i ukradł należącą do niej torebkę. Co więcej, posłużył się jej kartami płatniczymi. Policjanci ustalili, że związek z tą sprawą może mieć dwóch mieszkańców Przemyśla. Funkcjonariusze dokładnie przeanalizowali zgromadzone informacje i podjęli działania. W wyniku podjętych czynności jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwóch mieszkańców Przemyśla w wieku 43 i 42 lat. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy przy użyciu kart dokonali kilku płatności zbliżeniowych.
1: Mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie zakończył realizację projektu cyfryzacji placówki. Wartość inwestycji przekroczyła 7 milionów złotych, z czego prawie 5,8 miliona stanowiło dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt Wdrożenie e-usług w specjalistycznym szpitalu w Tarnowie miał na celu rozwój cyfrowych rozwiązań wspierających zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W ramach inwestycji zmodernizowano i zintegrowano szpitalne systemy informatyczne oraz rozwinięto cyfrową dokumentację medyczną. Jednym z elementów projektu było także wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do wsparcia personelu i procesów klinicznych. Zmodernizowano również sieć Wi-Fi, z której korzystają pacjenci i pracownicy placówki. Wprowadzone rozwiązania mają usprawnić pracę personelu, zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz ułatwić dostęp do informacji potrzebnych w procesie diagnostyki i leczenia.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Ponad 88 tysięcy złotych otrzyma powiat gorlicki w ramach programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Środki z budżetu województwa małopolskiego pomogą rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ograniczeniu wykluczenia komunikacyjnego oraz w codziennym funkcjonowaniu. Program Mobilna Piecza Zastępcza skierowany jest do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. Jego celem jest przede wszystkim ograniczenie barier komunikacyjnych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie rodzin, a także zapewnienie im dodatkowego wsparcia w realizacji bieżących potrzeb. Dla rodzin zastępczych możliwość sprawnego przemieszczania się ma szczególne znaczenie. Codzienność często wiąże się z koniecznością dojazdów do szkół, placówek medycznych, specjalistów, urzędów czy na zajęcia dodatkowe. Wsparcie w ramach programu ma pomóc w zapewnieniu większej dostępności transportowej i ułatwić organizację życia rodzinnego. Na realizację programu województwo przeznaczyło łącznie 500 tysięcy złotych. Już w niedzielę w Dębicy odbędą się 13. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. To będzie popołudnie pełne sportowych emocji, strażackiej rywalizacji i widowiskowych zmagań. Zawody rozpoczną się o godzinie 14 na stadionie przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Na starcie staną drużyny ochotniczych straży pożarnych, które sprawdzą swoją sprawność, szybkość, precyzję i współpracę zespołową. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze to nie tylko rywalizacja o najlepszy wynik, ale również doskonała okazja, aby zobaczyć z bliska wyszkolenie i zaangażowanie druhen i druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
4: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Na antenie Trendy Radia trwa poranek Trendy Start. Muzycznie rozbudzamy Was właśnie, ale też spoglądamy na drogi regionu. Michał Sienicki ma już przygotowane informacje dla kierowców. Warto ich wysłuchać.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Rozejrzyjmy się po drogach naszego regionu. Najpierw Gorlice. Lekkie spowolnienia na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Zwalniamy także na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania oraz troszkę na ulicy Kościuszki i Mickiewicza. Jeszcze jak na tą porę zwalniamy jadąc przez centrum miasta Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy oraz odcinek ulicy Mickiewicza. Nogę z gazu ściągniemy dojeżdżając do ronda Solidarności ulicą 17 stycznia, a także na Piłsudskiego, troszkę wolniej na 3 maja i Metzgera. Krosno przejeżdżamy bez większych utrudnień, troszkę wolniej na ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicach Burzaka, Grodzkiej, Sikorskiego oraz Bohaterów Westerplatte, zmiana organizacji ruchu. Wyjeżdżamy z Krosna. W regionie kilka innych utrudnień spowodowanych pracami, m.in. droga wojewódzka nr 889 w miejscowości Sieniawa. Fragment biegnący po zaporze jest zamknięty od dłuższego czasu. Prace trwają też w Grabownicy Starzyńskiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Ruch sterowany światłami. Odwiedzimy teraz Sanok. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Bony z ulicą Lwowską oraz dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Możemy troszkę zwolnić na ulicach Jagiellońskiej i Kościuszki. Poza tym ruch odbywa się bez utrudnień.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: 27 dzień sierpnia. Tak, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu zapisano nam, że to również dzień tira. Warto spojrzeć na niego nie tylko jako ogromnego uczestnika ruchu drogowego, ale przede wszystkim dostrzec jego zastosowanie. Bo przecież dzięki niemu miasta zaopatrzone są w żywność, środki higieny i inne artykuły pierwszej potrzeby.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach, oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów: samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pierzchała, 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
2: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
1: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
4: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
1: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympique 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celiem 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki LASK Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
2: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
1: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
3: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to to mamy szansę.
1: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Vasos 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj, zwłaszcza w drugiej części dnia, ma być piękne, bezchmurne, a temperatury w regionie w najbliższych godzinach mają maksymalnie sięgnąć 26 stopni Celsjusza. Takie wskazania powinny być dostępne dzisiaj na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wiatr ze wschodu w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr, który jest niekorzystny. W nocy temperatury spadną natomiast do 9 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.
5: Tym razem po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To już trzecia godzina poranka Trendy Start rozpoczęta. Łukasz Michta przed mikrofonem i do 11:00 zagramy dla Was największe hity. Poranna redakcja również pozdrawia, przesyła moc buziaków i życzy dobrego dnia. Oczywiście spędzonego razem z Trendy Radiem.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

0: Pracy lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Jeśli mamy poranny czas od poniedziałku do piątku, również w programie Trendy Start poranne rozmowy na ciekawe tematy. Zerkając na zegarek, to już odpowiednia pora, aby zaprosić Was na dzisiejsze wydanie Rozmowy Dnia.
3: Rozmowa Dnia w Trendy Radio.
4: W ubiegłą niedzielę Brzostek stał się gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych. Święto plonów rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w korowodzie na stadion przy ulicy Okrągłej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ze Zbigniewem Kowalskim, burmistrzem gminy Brzostek, rozmawiała nasza reporterka.
5: Zwieńczenie pracy całorocznej, to od samego siewu, od uprawy roli, gdzie trzeba przygotować te glebę, trzeba wrzucić to ziarno, później trzeba pielęgnować, żeby wyrosło i później zebrać. Właśnie teraz mamy ten moment, kiedy zbieramy to zboże i cieszymy się z tych plonów. To jest najważniejszy moment, bo wszystkie przeciwieństwa, które są pogodowe i inne, które występują, to jest takie zwieńczenie, że udało nam się zebrać rolnikom to zboże i mamy z tego powodu święto. Jest się czym cieszyć. Mam nadzieję, że te plony, które zostały zebrane, będą sprzedane w dobrej cenie, że rolnikom będzie się opłacało, że rolnicy dostaną to, co zapracowali sobie przez cały rok, że zostanie to odpowiednio uhonorowane. Bez rolnictwa nie będzie przyszłości, więc uważam, że to jest bardzo ważne i cieszę się, tak jak w tym przypadku starostów, gdzie ten fach rolnictwa przejął od rodziców. No i już następcy rosną, co widzieliśmy na scenie, uśmiechnięci, piękni młodzi.
6: Dożynki to przede wszystkim podziękowanie za trud rolników. Czego pan mógłby życzyć w ich święcie?
5: Przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości, jeszcze raz wytrwałości, bo to naprawdę trzeba kochać to rolnictwo, żeby funkcjonować jakoś, bo ekonomicznie jest różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i oby tylko było to lepiej, a nie gorzej. Tego życzę właśnie rolnikom.
6: Co najbardziej lubi pan w dożynkach? Czy to właśnie spotkanie z lokalną społecznością, czy to tradycje, a może dobrą zabawę?
5: Ja myślę, że wszystkiego po odrobinie. I dobra zabawa, i właśnie ta tradycja, która jest przekazana. Ja uważam, że wszystko jest bardzo ważne. Tutaj się spotykamy, że integrujemy. Wszyscy możemy na tym święcie rolników na dożynkach, możemy się spotkać i świętować wspólnie z rolnikami, ale to jest ważne, że teraz coraz mniej ludzi się spotyka, rozmawia, a dzięki takim imprezom jak dzisiejsza tutaj w Brzostku, cały powiat się zjechał tutaj do nas, rozmawiamy, integrujemy się, uśmiechamy się do siebie, co jest bardzo ważne, uważam, w obecnych czasach.
4: Mówi Piotr Chęciek, starosta dębicki.
7: Dożynki zaczynają się mszą świętą, to jest niezwykle ważny element tego obchodzenia święta związanego z zakończeniem zbiorów, z plonami. Od wieków rolnicy zwracali się do opieki Matki Bożej i myślę, że jest to bardzo piękna polska tradycja. Bardzo wszyscy szanujemy pracę rolników i za to im dziękujemy, a też i oglądamy, cieszymy się pięknymi wieńcami, które koła gospodyń wiejskich prezentują i niezwykle się cieszę, że mamy okazję zintegrować dzisiaj społeczność, pewnie przede wszystkim Brzostku, no bo najbliżej mieszkańcom Brzostku tutaj na stadion, ale myślę, że i też sporej części powiatu dębickiego. Ludzie potrzebują się spotykać ze sobą, tylko trzeba im dawać szansę, no. Trzeba ich wyciągać z tych domów, wyszarpywać temu telewizorowi, tym programom z tego wielkiego świata wirtualnego, gdzie mają 300 znajomych, których na oczy nie widzieli, a nie znają sąsiada, który mieszka za drzwiami albo obok w domu, więc to jest niezwykle ważne. My to staramy się robić, wspieramy wszystkie te inicjatywy i dożynki są oczywiście takim czasem, jak mówiłem, różnych oczywiście elementów, ale na końcu jest ten element rozrywkowy tej integracji wspólnej. Koncerty, piękna tradycja. Dożynki w Polsce to jest kilkaset lat tradycji. Nasz powiat to jest powiat rolniczo-przemysłowy. Każdy pewnie Dębice kojarzy głównie z zakładami chemicznymi, głównie z firmą oponiarską, ale też z innymi bardzo nowoczesnymi zakładami. Ale prawda jest taka, że ponad 50% obszaru powierzchni powiatu dębickiego to są grunty rolne. Wspierajmy, proszę Państwa, naszych

0: Rolników, pamiętajmy o ich ciężkiej pracy i życzmy im, żeby po prostu godnie zarabiali, ale żeby byli też zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni. Żeby ta tradycja, którą dzięki chłopu polskiemu państwo polskie przetrwało, 130 lat zaborów, język polski, wiara i te wszystkie najważniejsze rzeczy właśnie na polskiej wsi przetrwały, żeby właśnie w dalszym ciągu na tej wsi te najważniejsze wartości w tych rodzinach, nie tylko rolniczych, ale wszystkich tam żyjących, przetrwały i były dla nas niezwykle ważnym i cennym składnikiem naszej Polski.
1: Podczas wydarzenia można było podziwiać także wieńce dożynkowe. Jakie przygotowały koła gospodyń wiejskich?
2: Przewodnicząca Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej, straszę ci nie. Wykonałyśmy wieniec na dzisiejsze dożynki. Wieniec nosi nazwę Serce Wdzięczności Pełne i wyraża wdzięczność za tegoroczne plony, kształt serca, a szczególnie środek tego serca, który jest zrobiony z róż, symbolizuje właśnie tą łączność międzypokoleniową i łączność mieszkańców. Wieniec wykonany jest z tradycyjnych zbóż, między innymi z pszenicy, żyta, owca i jęczmienia, czyli tak jak zawsze w tradycji nasi przodkowie ten wieniec wykonywali, a w środku przeozdobiony jest właśnie sercem z żywych róż. I około 2 tygodni pracy. No poza tym jeszcze przygotowanie zboża, przygotowanie tego, żeby można było ten wieniec uwić, to jednak wymaga sporo czasu. Najtrudniejsze było umieszczenie serca z róż i to, żeby tam te róże przetrwały, ponieważ oczywiście wieniec był poświęcony Święto Matki Boskiej Zielnej. No i od tej pory już jest minął tydzień. Też obawiałyśmy się, czy nam przetrwa w takim kształcie, jaki byśmy oczekiwały. No, ale udało się, także jesteśmy dumne z siebie.
3: Nasz wieniec to jest krzyż na drewnianej podstawie kwadratowej i obok, przed krzyżem znajduje się tradycyjna hostia. Wykonałyśmy go oczywiście samodzielnie ze zbóż, kwiatów, ziół, które rosną na polach Podlesia oczywiście. Która z nas może, ta przychodzi i tak zazwyczaj no 3 tygodnie trzeba poświęcić, miesiąc około, zależy co dany wieniec przedstawia, czy jest łatwiejszy w wykonaniu, trudniejszy, bardziej angażujący. Zboże, zioła i kwiaty przycinamy sobie wcześniej, bo też w zależności, czy potrzebujemy bardziej zielonych, więc musimy wcześniej je przyciąć, albo takich już dojrzałych, więc w okresie żniw przycinamy. Więc tak czasowo, no jest to czasochłonne, ale dajemy radę. Mamy tak, przede wszystkim zboża, to jest owies, pszenica, jęczmień, pszenżyto, pszenica wąsatka, mamy z ziół tymotkę, mamy kwiaty, więc tego jest dosyć dużo. Oprócz tego mamy jeszcze trawy i do ozdoby mamy len, i mamy owoce takie tradycyjne, czyli oczywiście winogrono przy kielichu, przy hostii. Chciałyśmy oczywiście podziękować za plony, które u nas w Podlesiu są udane. Omijały nas w tym roku gradobicia. Powodzi nie mamy, bo nie mamy rzeki, aczkolwiek burze też mogą nam zagrażać, więc to jest takie podziękowanie od nas wszystkich, od rolników z Podlesia, od naszego koła i żeby nam się też dobrze darzyło w kolejnych latach, żebyśmy mogły takie piękne wieńce robić.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Justyny Lubas, która zaprezentowała swoje folk show, łącząc muzykę rozrywkową z folkowym charakterem.
4: Mega, mega fajnie w ogóle. Pierwszy raz w tym sezonie gramy koncert dla tak wielkiej publiczności. Świetnie się wszyscy bawili. Wiem, zdaję sobie sprawę, że jeszcze część moich utworów nie jest znana, ale bardzo szybko łapali, świetnie potem śpiewali już przy końcówkach refreny, także to jest naprawdę bardzo, bardzo piękny obraz tego, że to, co robię, ma sens i myślę, że no, będę robić to dalej.
5: My jako grupa Justyna Lubas Folk Show robimy to z serca i jest to dla nas najważniejsze, że możemy dzielić się tym, co, że tak powiem, gra nam w sercach, a możliwości bardzo dużo, bo bardzo dużo osób tutaj przychodzi, a przede wszystkim no, to nam daje po prostu radość. Jako wieloletnia wokalistka zespołu disco polowego pod nazwą Top Girls, odchodząc z zespołu, chciałam wykonywać już wtedy folkową muzykę, ale jednak gdzieś tam na mojej drodze stanęli ludzie, którzy powiedzieli nie, bo to się nie sprzeda, nie, bo to nie ma popytu. A jednak to cały czas gdzieś tam w głąb serduszka mi grało i ciągnęło mnie do tego, żebym to robiła i w końcu po roku czasu powiedziałam, no nie, ja muszę w końcu zrobić to, co chcę. I w ten sposób powstał myśl o folk show. Jeszcze wtedy nie myślałam w ten sposób, że będzie to live band, ale potem z miesiąca na miesiąc właśnie ta myśl, że chcę mieć żywe instrumenty, rosła coraz bardziej i tak powstał Justyna Lubas Folk Show. Folk połączony
4: z tradycyjnymi melodiami, ale przede wszystkim łączymy to z disco, rockiem. Po prostu robimy utwory tak, jak czujemy. Największą satysfakcję to po prostu widok wspaniałych, tańczących, śpiewających, bawiących się ludzi. Muzyczne plany w sumie są takie, żeby cały czas tworzyć, cały czas wydawać. A czego byśmy chcieli, aby życzyć nam? Myślę przede wszystkim wytrwałości i po prostu jak najwięcej koncertów dla tak wspaniałej publiczności, jaka była dzisiaj w Brzostku.
1: Wieczorem atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej koncertowa. Gwiazdą tegorocznych dożynek powiatowych w Brzostku był zespół Demona, który zgromadził przed sceną liczną publiczność. Mówi Andrzej Krzywy, wokalista zespołu.
6: Kochamy spotkania z publicznością. To jest coś, co nas trzyma przy życiu i daje nam ogromną satysfakcję i radość i szczęście, bo jesteśmy nadal czynnymi muzykami, cały czas komponujemy, cały czas nagrywamy nowe płyty, nowe piosenki. No i taki koncert to też jest sprawdzian, czy to, co robimy, podoba się i czy nadal warto. Okazuje się, że chyba ma to sens i pomimo, mówię, w przyszłym roku mamy 40-lecie, a ludzie znają słowa do piosenek, które mają 39, 7 lat, więc kolejne pokolenia przychodzą. Więc to świadczy tylko o tym, że chyba nadal w domu się słucha Demona i gdzieś to jest pielęgnowane, więc cieszę się bardzo z tego. W przyszłym roku 40-lecie, więc szykujemy się do tego na grubo. Chcemy nagrać jedną płytę z nowymi premierowymi piosenkami, a bardzo możliwe, że nagram jeszcze drugą, ale może nie będę zdradzał wszystkich tajemnic, żeby mieć jakąś tam możliwość zaskoczenia słuchaczy. Chcemy zrobić dużą trasę koncertową i pojeździć trochę po Polsce. Prawdopodobnie z ekipą gości, ludzi, których chętnie się słucha i których chyba nikt jeszcze nie słyszał w naszym repertuarze, więc to może być bardzo ciekawe doświadczenie. No, chcemy tak z pompą to przeżyć i wierzę w to, że będzie to naprawdę ekstra.
1: Tegoroczne święto planów zakończyła zabawa taneczna z zespołem Andante, a relacje z wydarzenia na naszej stronie internetowej trendradio.pl znajdziecie.
7: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: Dla miłości hop!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jasielskiego, tworzących obszar funkcjonalnych powiązań, miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec i gmina Dębowiec, otrzymało blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację w Osobnicy, są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań. W pierwszym półroczu 2026 roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14,1 miliona zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147,7 miliona dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze bieżącego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłuższy okres. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
1: Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W tym roku mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Te straszne wydarzenia, które odcisnęły piętno wśród ludzi na całym świecie, zostaną upamiętnione przez mieszkańców Gorlic 1 września o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów ziemi gorlickiej. 1 września 1939 roku III Rzesza dokonała agresji na Polskę, co poskutkowało wybuchem II wojny światowej. Działania wojenne przyniosły około 60 milionów ofiar z całego świata, w tym około 8 milionów z Polski. Groza wojny dotknęła także Gorlice. Wiele osób było zmuszonych uciekać z rodzinnego miasta, a jeszcze więcej poniosło w nim śmierć. W Gorlicach o godzinie 12 rozpoczęcie uroczystości poprzedzi uruchomienie na minutę syren alarmowych. W Tarnowie maszkaronki czekają na poszukiwaczy przygód. Właśnie pojawiły się nowe, zaktualizowane mapki z naklejkami dla małych i nie tylko odkrywców szlaku maszkaronów. Dostępne są za kilka złotych. Każda mapka zawiera plansze z opisami maszkaronków oraz naklejki. Mapkę można kupić w Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7. Osoby, które mają ważną i aktualną tarnowską kartę miejską w wersji premium, mogą już ją nabyć za 5 zł. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, a w weekendy od 9 do 17. Na szlaku znajduje się już 20 maszkaronków. W czerwcu odkryto ostatniego szpitalnika znajdującego się na murach starego szpitala.
0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: To poranek Trendy Start w Trend Radio. Dzisiaj czwartek, a co słychać na ulicach miast, regionu i na szosach Podkarpacia i Małopolski? O tym nieco więcej zdradzi nam szczegółów już Michał Sienicki, jego informacje drogowe. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw odwiedzamy Jasło, troszkę wolniej przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Mniejsze spowolnienia występują na ulicach Meckera i Piłsudskiego. W Gorlicach zwalniamy na ulicy Pieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Wolniej także na ulicy Kościuszki i Parkowej. Krosno generalnie przejeżdżamy dość sprawnie. Ściągamy nogę z gazu na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. Także na ulicy Niepodległości Korczyńskiej, troszkę wolniej na Legionów i Podwalu. W Sanoku również nie ma dużych utrudnień, troszkę wolniejszy dojazd do ronda Beksińskiego i do skrzyżowania Bony z ulicą Przemysłu.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Czwartek to już taki dzień, kiedy u nas na antenie Trend Radia powolutku zaczynamy patrzeć w stronę weekendu. No a jeśli szukacie sportowych emocji na koniec wakacji, to czas na kolejną edycję biegu jutrzenki. Wydarzenia, które przyciąga zarówno setki doświadczonych maratończyków, jak i amatorów rekreacyjnego biegania. W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, Jasło i okolice będą właśnie opanowane przez tych, którzy na co dzień z bieganiem mają sporo do czynienia. Start oczywiście przy Miejskim Ośrodku Sportu w Jaśle. Dystans to bieg główny 10 km, a trasa rekreacyjna 5 km. No i oczywiście organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych. A w programie, no właśnie, dużo sportowej rywalizacji. Nie zabraknie też i medali, strefy regeneracji oraz animacji dla rodzin. Pozdrawiamy serdecznie, no i przypominamy, że w najbliższą niedzielę to wydarzenie też będziemy śledzić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową. Michał Pierzchoła. 1 000 000 000 złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi mediozdawca Miłosz Babecki.
1: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład. I włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
2: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy. Szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
3: Mamy trasę bajkową. To jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
0: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są już pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
2: Każda wygrana jest ważna, mamy już te trzy wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
1: Mecze z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplety zwycięstwa. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie i Małopolskie niebo dzisiaj, zwłaszcza w drugiej części dnia, ma być piękne, bezchmurne, a temperatury w regionie w najbliższych godzinach mają maksymalnie sięgnąć 26 stopni Celsjusza. Takie wskazania powinny być dostępne dzisiaj na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wiatr ze wschodu w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr, który jest niekorzystny. W nocy temperatury spadną natomiast do 9 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autocomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autocomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
1: Czy po godzinie 9 można rozbudzić się razem z ekipą Trend Radia? Pewnie, że można. Z nami można to robić zawsze od godziny 6 do 11. I tak, dzisiaj już czwartek, 27 dzień sierpnia, a niebawem zapraszam także na serwis prasowy w wydaniu Ewy Bukowieckiej. Bądźcie z nami.

Dzień dobry, witam w czwartkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy. I ponieważ wakacje już zbliżają się ku końcowi, to zagramy jeszcze wakacyjnie. Ingrid i Mama Mia.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczniemy od przekartkowania gazety codziennej Nowiny. Inwestycja już prawie na ukończeniu, a urzędnicy dokładają ponad 3 miliony złotych na Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wykonanie robót w zakresie boisk treningowych niezbędnych do uzyskania licencji PZLA oraz na zakup niezbędnego wyposażenia obiektu. Trwa drugi charytatywny rajd Gazela Grębów jedzie do domu aniołków. Motocykliści ze Stowarzyszenia Miłośników Starych Motocykli jadą do Zakopanego, kwestując na rzecz budowy hospicjum dla dzieci w Skowierzynie, powiat stalowo-wolski. Na ich trasie znalazł się również Rzeszów. Po ponad dwóch miesiącach w końcu jest opinia prawna w kwestii dwóch wniosków o referendum odwoławcze prezydenta Rzeszowa. Teraz decyzja o przeprowadzeniu głosowania należy do radnych. We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14 emerytur. Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, ale na konto seniorów trafi mniej. Sprawdź, ile wyniesie 14 netto, kto dostanie pełną kwotę i jak działa zasada złotówka za złotówkę.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był między innymi mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy. Podczas przeszukania domu zajmowanego przez zatrzymanych, policjanci ujawnili profesjonalną linię służącą do produkcji narkotyków. Zabezpieczyli również ponad 28 kg mefedronu w postaci kryształu, przygotowanego do dalszej dystrybucji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztowania. Dawny internat w Brzostku przejdzie spektakularną metamorfozę. Budynek przy ulicy Królowej Jadwigi 8, który przez dekady służył lokalnej społeczności szkolnej, po latach zapomnienia odzyskuje dawny blask. Obecny remont to odpowiedź na współczesne potrzeby mieszkańców gminy Brzostek. Prace budowlane i wykończeniowe obejmują szeroki zakres działań. Od osuszenia fundamentów, przez wymianę instalacji, aż po nowoczesną aranżację wnętrz. Budynek zostaje w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dawne pokoje mieszkalne i sale dydaktyczne zamieniają się w nowoczesne przestrzenie spotkań, mówi Łukasz Pilch, zastępca burmistrza Brzostku.
2: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować.
1: Nowa elewacja oraz energooszczędne rozwiązania techniczne sprawią, że obiekt będzie tańszy w utrzymaniu i przyjazny dla środowiska.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Zbliża się 10. jubileuszowy charytatywny cross oraz marsz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. Cały dochód z wpisowego oraz prowadzonych zbiórek zostanie przeznaczony na pomoc 7-letniej Lence Krupie. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z niezwykle rzadką wadą genetyczną, wywołaną mutacją genu PIGN, padaczką lekooporną oraz głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, mówi Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu.
4: Lenka ma 7 lat, jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest PIGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą, oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną, problemy ze wzrokiem, problemy z mową.
1: Główny dzień sportowych zmagań zaplanowano na 29 sierpnia od godziny 11. Sercem wydarzenia będzie plac Ditla oraz deptak spacerowy w Iwoniczu-Zdroju.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów.
8: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum.
7: Milk Patrol!
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi o wielomilionowych dofinansowaniach oraz o inwestycjach kolejowych. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Wracamy do naszego przeglądu prasy. Czas teraz na Gazetę Krakowską. Gminy Chrzanów, Brzeszcze, Kęty, Trzebinia, Bukowno oraz powiat chrzanowski i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Oświęcimiu otrzymają ponad 124 miliony złotych wsparcia z unijnego funduszu na ważne dla mieszkańców inwestycje. Na małopolskie tory wyjechały kolejne dwa nowoczesne i komfortowe pociągi zakupione przez województwo małopolskie. Impulsy 2 to w tym momencie najdłuższe składy we flocie kolei małopolskich. Mają nie tylko poprawić komfort podróżowania, ale także wyeliminować tłok, który niejednokrotnie panuje w pociągach kursujących między innymi na trasie z Krakowa do Tarnowa. Pod Krakowem powstaje jeden z najbardziej efektywnych elementów projektu Podłęże Piekiełko. W rejonie Podłęża trwa budowa estakady, która jest częścią nowej łącznicy kolejowej numer 627 Podłęże-Podłęże-Balachówka. To właśnie ona połączy istniejącą sieć kolejową z nową linią numer 622 Podłęże-Gdów. Dalej trasa poprowadzi pociągi przez Gdów i Szczyżyc w kierunku Nowego Sącza. Za nami 9 dni wędrówki z Tarnowa do Częstochowy i ponad 200 kilometrów, które pokonali mimo bólu, zmęczenia i nie najlepszej, bo deszczowej pogody, która towarzyszyła im w tym roku w drodze do Czarnej Madonny. Wejście pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę było wielkim świętem tarnowskiego kościoła oraz radosną manifestacją wiary.
5: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

W tej ostatniej godzinie Ewa Bukowiecka zaglądała do gazet z Podkarpacia i Małopolski. Serwis prasowy już zakończony, a przed nami także kilka słów na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie. Niebawem serwis informacyjny, a 10:00 tuż.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
2: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
1: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. No, oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
1: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
4: Czas znowu zerknąć na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj temperatury w Krośnie, Gorlicach, Lewym Sączu, Krakowie i Rzeszowie w dzień maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni w porywach 40 km na godzinę i ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr niekorzystny. Termika zapowiada się gorąca i sucha. W nocy temperatury spadną do 9 stopni Celsjusza.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Witajcie moi mili po godzinie 10:00, to czwartek, 27 dzień sierpnia. U nas już rozpoczęta ostatnia godzinka programu, a na początek David Guetta i Memories. Tak, powiew lata, wakacji zaklęty w muzyczne takty od samego mistrza Davida.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 20 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Osoba na stanowisko podinspektora. Miejsce pracy Gorlice. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, instruktor nauki jazdy kategorii B, P, miejsce pracy Hańczowa, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz, instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark, pedagog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel psycholog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, miejsce pracy Kolczyna. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, teren całego kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śmietnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metadutik, miejsce pracy Rupica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy teren kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, teren kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Ostatni tydzień wakacji 2026 roku. Już, moi drodzy, też nieśmiało się kurczy. Czwartek, 27 dzień sierpnia, a u nas w trendy hicie dnia, no chyba idealny numer. Lato, które stygnie na balkonie. Kuba i Kuba, no właśnie. Teraz tak zagramy.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autocomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autocomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie. Reklama.

Dzisiaj dostarczamy Wam sporo informacji w ramach Giełdy Pracy, ale też warto wspomnieć, że przecież przed nami 20. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. A to wszystko dziać się będzie już w ten najbliższy weekend, bo Jasło ponownie stanie się winiarską stolicą Polski. Przed nami wyjątkowa, jubileuszowa edycja, która w dniach 28 i w zasadzie do 30 sierpnia zamieni jaślski rynek w tętniący życiem plac, wypełniony stoiskami wystawców. W programie wydarzenia znalazło się mnóstwo atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Każdy, nie tylko koneserzy wina, czy też etnoturyści z pewnością znajdą w nim coś dla siebie. Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle już w ten weekend.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek dyżurny sanockiej jednostki został poinformowany przez świadka, że jedzie za kierującym, który może być nietrzeźwy. We wskazany rejon zostali skierowani policjanci. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jechali za nim przez kolejne miejscowości i zatrzymali się w rejonie sklepu w Nowotańcu. Wówczas zgłaszający ujął kierującego, nie pozwolił mu na dalszą jazdę, o całej sytuacji powiadomił policjantów. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali wskazanego kierowcę. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. Jego zachowanie jednoznacznie wskazywało, że może być nietrzeźwy. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości. Urządzenie wykazało ponad 2,3 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że kierujący Hyundaiem kilkanaście minut wcześniej w Sanoczku spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. 34-latek za swoje czyny będzie teraz odpowiadał przed sądem. Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jasielskiego, tworzących obszar funkcjonalnych powiązań, miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec i gmina Dębowiec otrzymało blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację, w Osobnicy są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań. W gminie Korczyna podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą Remont drogi gminnej numer G1 14872 w miejscowości Korczyna. W ciągu drogi gminnej na całej jej długości, to jest 424 metry bieżące, zostanie wykonana stabilizacja gruntu, na którym zostanie wykonana podbudowa z kamienia i nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3 metrów i pobocza. W ramach zaplanowanych robót zostanie przeprowadzony remont odwodnienia. Koszty wykonania przedsięwzięcia to ponad 580 tysięcy złotych brutto. W pierwszym półroczu 2026 roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14,1 miliona zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147,7 miliona dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze bieżącego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłuższy okres. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
1: Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
11: Reklama.

Ostatni weekend wakacji przed nami. No właśnie, moi drodzy, nie zabraknie dni wina, o których już dzisiaj mówiłem w Jaśle. Również kolejne dożynki w ten weekend jeszcze w gminach Podkarpacia i Małopolski. No a w Skołyszynie nie tylko dożynki w ten weekend, ale dzień wcześniej w sobotę też i letnia potańcówka. Impreza podobno, na którą czekało wielu z was. Zaplanowano ją na godziny od 19:00 do 23:00 na terenie parku w Skołyszynie. Wydarzenie organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, a ja też oczywiście w imieniu naszej radiowej ekipy zapraszam was do tego wydarzenia, bo my też tam będziemy. A więc na antenie Trend Radia dzisiaj taki przedsmak tego, co dziać się będzie już pod względem tanecznym w gminie Skołyszyn. No i gramy również te największe hity, które pojawią się w playliście, mam nadzieję, podczas naszego sobotniego wieczornego spotkania.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne po wyborze możliwości pracy w Krośnie na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Asystent do spraw obsługi klienta eksportowego Krosno.

цього варіант і починає, коли говоримо, ну, здоровий.

Adam Zymu, Krosno, pracownik, pracownica produkcji, Jasło, pracownik, pracownica produkcji, Lepeć, psycholog, Królik,

0: książka, programowania, języczek, technologiczka z komponentów drewna, rzepeć, pokaż, Krosno, trener sportu, Krosno, ustawiacz, ustawiaczka, CNC, rzepeć, wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon, Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Kilka minut dzieli nas od godziny 11, a więc nie tylko serwis informacyjny Trend Radia pojawi się na antenie, ale też już szykuje się nam zmiana w ramówce. Oczywiście ci, którzy nas słuchają niemalże każdego dnia, od poniedziałku do piątku też nie mogą doczekać się na program 90-60, kiedy to Ania i Marcin odgrzewają stare, niezapomniane hity. Bardzo różne klimaty muzyczne pojawią się już między 11 a 12, a ja tymczasem jeszcze w poranku mam dla was hit od naszego rodzinnego producenta Gromi, Love You Better.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchowa. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
2: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
1: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, między innymi dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
4: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
3: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
3: Jaga zagra o 18, Górnik o 18.45, Raków o 19, a Lech o 20.
1: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
6: Jeszcze szybki raport pogodowy od porannej załogi. Dzisiaj prawie bezchmurne niebo w drugiej części dnia ma utrzymywać się w regionie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o termikę, to zapowiada się gorąca i sucha. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, a ze wschodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny. I tak, moi drodzy, tym przekazem pogodowym czas już pożegnać poranek na falach 101.9.95.2 FM. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. No i oczywiście życzę miłego dnia.
7: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Aache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Och, lekko spóźniony. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie.
3: Dzień dobry, no właśnie widzę, jaką tak. Ty masz bujną czuprynę.
2: Ledwo się tutaj dotaraskałem.
3: To no właśnie,
2: tak,
3: wiesz.
2: Na program specjalnie, wiesz?
3: Tak, no tak sobie myślę,
2: dokładnie.
3: Gdzie ty jesteś?
2: No,
3: gdzie? Dzwonię, wydzwaniam, właśnie. Sobie myślę, no
2: nie opuściłbym
3: niepoważne.
2: Oczywiście naszych kochanych trendusiów.
3: No, mam
2: no i
3: taką
2: oczywiście
3: nadzieję, Marcin.
2: Jestem na czas, się okazuje. Dzień dobry, witajcie. Przed
3: dzień
2: nami
3: dobry, cześć.
2: O czasie 90...
3: 60.
2: Dokładnie, tak. Ania
3: i Marcin.
2: Dzień dobry.
3: Hej,
2: dzień dobry.
3: Cześć.

0: Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Dzień dobry, moi drodzy, jeszcze raz. To Modern Talking, to...
2: Marcin, you are my heart, you are my soul.
1: Dokładnie, ten niemiecki zespół składa się oczywiście z dwóch wyjątkowych wokalistów.
2: Tak.
1: Tak?
2: No przecież to jest duet w końcu.
1: No tak. No i oczywiście w latach 80. zasłynął za sprawą znakomitych przebojów. Przypomnij jakich?
2: Na przykład Brother Louie, Sherry Sherry Lady, Atlantis is Calling, które też często możecie u nas
1: wszystkie
2: słyszeć.
1: Wszystkie fajne, prawda?
2: Fajne, bardzo.
1: Tak więc, moi drodzy, pojawia się ten jeden z najfajniejszych. Dla niektórych oczywiście, dla mnie, no można powiedzieć, że tak.
2: Nie, dla mnie topka.
1: No, fajny numer. Top Girl?
2: Topka.
1: Aha, okej.
2: Tak się mówi, Marcin, coś jest fajne.
1: Nie, myślałem, że mówisz o mleczku.
2: A nie, mleczko też.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Solid Bass pojawia się na antenie Trendy. No, pamiętam taką osobę. Maja, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Kiedy słyszała jako mała dziewczynka ten numer, no to po prostu uwielbiała go.
4: Maja, tańczyć pozdrawiamy. Miro.
3: Już teraz ta szwedzka grupa, która oczywiście zasłynęła wieloma hitami od 90 roku oczywiście, to też ten hit stworzyli, który się fajnie przyjął, szczególnie na naszej antenie, ale też, no jak słyszycie, niektóre dzieciaki, słuchajcie, kiedy były jeszcze takie w beciku, to się...
4: Becik, tak, becik.
3: No, to się, że tak określę, do niego już kołysały.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Moi drodzy, co tu dużo mówić? Bardzo upalny hit ATB pojawia się na naszej antenie, niemieckiego disc jockeya i producenta hitów od ATB.

0: Było bardzo dużo, też dużo przeróbek, bo jeśli w jakimś tam projekcie uczestniczył ATB, no to ten projekt się fajnie sprzedawał. No i oczywiście Let You Go to jest taka, można powiedzieć, flagowa historia, nie?
1: Tak jest, Let You Go.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Wielokrotnie to powtarzałam też na antenie. Superhero to utwór, no dla mnie best.
2: Best?
1: Na pewno byłby w pierwszej trójce utworów eurodance'owych.
2: Tak. My mamy też tutaj prośbę, by zagrać wyjątkowy numer. Kilkanaście lat temu Stevie B, a nawet więcej, zaproponował Johnny B taki wyjątkowy numer. Później grupa Dan Lowe postanowiła oczywiście zrobić taki wielki replay tego kawałka, ale już taki, słuchajcie, w takiej wersji już można rzec trochę taki, no i rap tam jest i ogólnie takie brzmienia C-Block, czy na przykład Nany. No to cóż, być może w jutrzejszym odcinku właśnie pojawi się ten wyjątkowy właśnie przebój od tej grupy, która później zrobiła z tego też fajny numer. Oczywiście chodzi o Dan Lowe i Johnny B.
1: Marcin już oczywiście odleciał do Johnny'ego B, ale przed nami właśnie Days i Toy Boy. Dum, dum.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V. Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Tego typu roboty, szczególnie związane z instalacją elektryczną, prowadzone w trakcie zajęć mogłoby znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie szkoły. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prace zostały wykonane jeszcze w tym okresie wakacyjnym. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć nowy rok szkolny bez niepotrzebnych utrudnień. Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, 1 września szkoła powinna funkcjonować normalnie.
1: Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie zakończył realizację projektu cyfryzacji placówki. Wartość inwestycji przekroczyła 7 milionów złotych, z czego prawie 5,8 miliona stanowiło dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt Wdrożenie e-usług w specjalistycznym szpitalu w Tarnowie miał na celu rozwój cyfrowych rozwiązań wspierających zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W ramach inwestycji zmodernizowano i zintegrowano szpitalne systemy informatyczne oraz rozwinięto cyfrową dokumentację medyczną. Jednym z elementów projektu było także wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do wsparcia personelu i procesów klinicznych. Zmodernizowano również sieć Wi-Fi, z której korzystają pacjenci i pracownicy placówki. Wprowadzone rozwiązania mają usprawnić pracę personelu, zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz ułatwić dostęp do informacji potrzebnych w procesie diagnostyki i leczenia.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Ponad 88 tysięcy złotych otrzyma powiat gorlicki w ramach programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Środki z budżetu województwa małopolskiego pomogą rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ograniczeniu wykluczenia komunikacyjnego oraz w codziennym funkcjonowaniu. Program Mobilna Piecza Zastępcza skierowany jest do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. Jego celem jest przede wszystkim ograniczenie barier komunikacyjnych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie rodzin, a także zapewnienie im dodatkowego wsparcia w realizacji bieżących potrzeb. Dla rodzin zastępczych możliwość sprawnego przemieszczania się ma szczególne znaczenie. Codzienność często wiąże się z koniecznością dojazdów do szkół, placówek medycznych, specjalistów, urzędów czy na zajęcia dodatkowe. Wsparcie w ramach programu ma pomóc w zapewnieniu większej dostępności transportowej i ułatwić organizację życia rodzinnego. Na realizację programu województwo przeznaczyło łącznie 500 tysięcy złotych.
0: Reklama.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
6: Reklama.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: London Beat pojawia się na antenie Trend Radia i oczywiście I Have Been
3: Thinking About You.
2: Brytyjsko-amerykański zespół teraz pojawia się. No to dalej jedziesz, moja droga, idziesz w tym kierunku, no jedziesz.
3: Tak, nie potrafię się chwalę,
2: że potrafię.
3: No bo to ty jesteś taki, nie? Po prostu, no, Marcinie.
2: No, niby wiem, a nic nie wiem.
3: Taki hop do przodu.
2: Wiem, że nic nie wiem.
3: No, dokładnie.
2: To taki motyw mi przyświeca.
3: Ale wiemy, że teraz London Beat, I've Been Thinking About You, specjalnie dla Was.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Two Brothers on the fourth floor. E-Dreams. O, moi drodzy, znamy oczywiście ten holenderski zespół z naszej anteny bardzo mocno. Oni to stworzyli między innymi...
2: Dwóch braci
1: na czwartym piętrze. Ciekawe, jak to się wydarzyło. Na czwartym piętrze mieszkali, nie robili muzykę i po prostu ich nazwali.
2: Ale musiało to być bardzo ciekawe. Tak.
1: Ale że słuchaj, taka burza mózgów następuje zawsze, jak tworzy się zespół, czy cokolwiek co się robi, jak to nazwać, skąd wziąć nazwę. No i po prostu sobie mieszkali chłopaki na czwartym piętrze, pomyśleli, no chłopaki z czwartego piętra.
2: I no proste, i czemu nie? No i popatrz, jak to w ogóle wyszło, świetne.
1: Ty na którym piętrze mieszkasz?
2: Na pierwszym.
1: Ania z pierwszego piętra.
2: Jak to brzmi?
1: Bardzo wyjątkowo. Gramy, moi drodzy, bo nie będziemy się zastanawiali, kto na którym piętrze, ale w tym przypadku to na czwartym.

0: La Creme.
1: You.
0: Jak to brzmi w ogóle, tak wiesz.
1: Tak.
0: Satynowo.
1: Dlaczego?
0: No nie wiem, kojarzy mi się ta nazwa.
1: Nie z lodami.
0: A mi nie. A wiesz, dlaczego? Że cream to śmietana?
1: No wiem, ale no to właśnie bita śmietana, jeszcze podmrożona taką, i lód, nie?
0: Z taką satyną, taka czekolada, taka tak? Satynowo oblana.
1: Zawsze odjeżdżasz w kierunku satyny.
0: Słodyczy, nie?
1: Słodyczy, satyny,
0: ja nie
1: krówek.
0: Wiem. No właśnie, to te neurony, co kiedyś rozmawialiśmy.
1: Tak?
0: Tak mi się wydaje. Gramy La Cream z utworem You, oczywiście eurodance'owo.

0: grupa duńska, eurodance'owa. Dubidub. No oni tak zagrali.
1: Tak, dokładnie, i my też.
0: Nie
1: tak
0: mów tak brzydko na antenie, co ty tak...
1: Przepraszam, przepraszam bardzo, drodzy państwo.
0: No właśnie, co ty tam mówisz?
1: Przepraszam, wybacz.
0: Co? Baby Boy, jeszcze był taki fajny numer tej grupy Me and My.
1: Tak, ale dzisiaj, wiesz, Dubidub. Przepraszam, znowu to zrobiłam. Tak,
0: gramy.

0: Dziękujemy za dziś, moi drodzy. Takie wyjątkowe hity z odtwarzacza. Dzisiaj odtwarzaliśmy niektóre kawałki, moi drodzy, o czym nie mówiliśmy wcześniej.
1: Ale
0: wcale
1: chcielibyśmy
0: nie.
1: zobaczyć, czy się zorientujecie.
0: Bo Ania zawsze marzyła o tym, żeby wyciągnąć, wiecie, płytę, taką zalakowaną jeszcze, włożyć w odtwarzać, dać play i to fajnie zagra.
1: Tak, no Marcin.
0: Nie to, co z komputera, nie to, co z
1: smartfona. No inaczej to po prostu, wiecie, to tak można się cofnąć w czasie, dotknąć tą płytę, popatrzeć, obejrzeć, jak to zostało
0: Obiecujemy,
1: zrobione.
0: Obiecujemy, moi drodzy, że czasami zagramy też z winyla coś. A co? Można? Pewnie, że można.
1: Można, oczywiście.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
3: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
5: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje trzy najciężej ranne osoby. Kolejnych trzech rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
3: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokie, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
6: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
7: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
6: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
8: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
6: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
3: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
1: A ja zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy no już nie tak ciepło, bo tylko 9. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Sobota równie ciepła, 27 stopni, w nocy spadnie do 15.
2: Reklama.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
9: Hello, hello. Co tam porabiacie przy czwarteczku? Możecie śmiało pisać. No, łapiemy i czerpiemy te ostatnie dni sierpnia. Wyciskamy jak cytrynę. No, ja niestety z tego powodu się nie cieszę. Jesieniarą totalnie nie jestem, ale pozdrawiam osoby, które już nie mogą doczekać się, aż wyciągną te swetry z szafy. Zrobią porządki, pochowają rzeczy letnie, uwielbiają czytać książki, herbatka czy kawka w łapkę, spacerki. No tak, są też takie osoby. Pozdrawiam gorąco moją siostrę, która no już nie może się doczekać jesieni, a dla mnie lato mogłoby trwać cały rok. Jak jest u Was, też możecie śmiało pisać. Czekam na wiadomości od Was, ale z tego co widzę już po nadchodzących pozdrowieniach, no to jeszcze u Was też lato. 7148 trendy. I to co macie do przekazania. Zapraszam.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Marzeny Zjedlicz od męża. Proszę o piosenkę Baciary, 7 czerwonych róż. Ulala, zagramy. Pani Marzenko, dużo zdrowia dla Pani od całej redakcji Trendy Radio. No i to też jest bardzo miłe, że mąż no jeszcze wysłał SMS-a. Ale te róże, no to chyba też muszą zostać przekazane w realu, co? Z przymrużeniem oka. Gramy specjalnie dla Pani Marzeny.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
3: Pozdrawiam Sławka z Gorlic. Proszę o Syriusz Wakacyjna Miłość od Ewy. Ewula, zagramy. Dawno też tego nie było na naszej antenie. Cieszę się, że pamiętacie. No jeszcze w sercu gości lato. No i niech tak zostanie.

Pozdrowienia dla uroczej i ślicznej Magdy. Pozdrowienia od znajomego z Sanoka i proszę piosenkę Cleo zabiorę nas. Pozdrowienia też dla Trendy Radio. Dziękujemy gorąco, my też oczywiście do Was machamy. No i super hicior się przyszykował. No to play.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dla przyjaciela Dariusza Zjasła, Blank & Jones, The Nightfly od Beaty. No zagramy taki hicior, dobrze, że na mnie umknął gdzieś. No to play i Darek, specjalnie dla Ciebie, no musisz się tam spiknąć z Beatą na jakąś kawusię, koniecznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był między innymi mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy. Podczas przeszukania domu zajmowanego przez zatrzymanych, policjanci ujawnili profesjonalną linię służącą do produkcji narkotyków. Zabezpieczyli również ponad 28 kg mefedronu w postaci kryształu, przygotowanego do dalszej dystrybucji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztowania. Dawny internat w Brzostku przejdzie spektakularną metamorfozę. Budynek przy ulicy Królowej Jadwigi 8, który przez dekady służył lokalnej społeczności szkolnej, po latach zapomnienia odzyskuje dawny blask. Obecny remont to odpowiedź na współczesne potrzeby mieszkańców gminy Brzostek. Prace budowlane i wykończeniowe obejmują szeroki zakres działań. Od osuszenia fundamentów, przez wymianę instalacji, aż po nowoczesną aranżację wnętrz. Budynek zostaje w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dawne pokoje mieszkalne i sale dydaktyczne zamieniają się w nowoczesne przestrzenie spotkań, mówi Łukasz Pilch, zastępca burmistrza Brzostku.
2: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować.
1: Nowa elewacja oraz energooszczędne rozwiązania techniczne sprawią, że obiekt będzie tańszy w utrzymaniu i przyjazny dla środowiska. Zbliża się 10. jubileuszowy charytatywny cross oraz marsz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. Cały dochód z wpisowego oraz prowadzonych zbiórek zostanie przeznaczony na pomoc 7-letniej Lence Krupie. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z niezwykle rzadką wadą genetyczną, wywołaną mutacją genu PIGN, padaczką lekooporną oraz głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, mówi Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu.
3: Lenka ma 7 lat. Jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest PIGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą. Oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną, problemy ze wzrokiem, problemy z mową.
1: Główny dzień sportowych zmagań zaplanowano na 29 sierpnia od godziny 11. Sercem wydarzenia będzie plac Dietla oraz deptak spacerowy w Iwoniczu-Zdroju.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
6: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Dla Justynki z kawiarni wszystkiego, co najpiękniejsze z okazji urodzin. Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech, spokój i spełnienie marzeń. Życzenia przesyła ktoś, kto bardzo ciepło o Tobie myśli. A jaka piosenka? Bo jesteś Ty. Zagramy, ale pięknie. Justynko, dla Ciebie dużo, dużo zdrówka, miłości, spełnienia marzeń i wszystkiego, co najlepsze. No i mam nadzieję, że ten cichy wielbiciel, który gdzieś tam Cię wypatruje, no w końcu zaprosi na kawę czy tam ciasteczko, no może herbatkę. No pasowałoby się jakoś zapoznać. Także ja trzymam kciukasy, że się uda. No i taka piękna piosenka na urodziny specjalnie dla solenizantki.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
2: Wszystkiego najlepszego dla Przemka w dniu 30 urodzin życzy rodzinka. Zagrajcie jak ja nie lubię swojej roboty. Zagramy specjalnie dla Przema i życzymy dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu. No i czekamy na wiadomości od Was. Co tam będziecie porabiać w urodzinki? No, świętowanie na pełnej. Play.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Ewelinki ze Strzyżowa, specjalistki od nieruchomości. Pozdrawia rezydenty Trendy Radia, Marcin Rogala i hicior dla Ewelinki, Culture Beat Insanity. Ewelinko, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo gorąco. No i naszego rezydenta oczywiście też. No i świetny hicior się szykuje. Ewela, słyszysz?

0: Bye, bye, bye. No niestety się żegnamy, ale słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się, Filip Waćkowski przejmuje antenę, a ja życzę dobrego dzionka. No i wysyłajcie, co tam na obiad dobrego gotujecie. Buziole!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trajanowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na są szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
2: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy, o czym Tomasz Rochowski.
4: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
2: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb, nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywając w ostatnich dniach wakacji nad morzem, mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w 4 województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
5: Czwartkowe popołudnie, termometry pokazują 24 stopnie w Jaśle, Krośnie czy Sanoku, 25 w Tarnowie i Dębicy, jutro będzie jeszcze cieplej, 26 kresek, ale możliwe są opady deszczu.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 20% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
4: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Ostatni czwartek wakacji, jesteśmy po 13. Będziemy dziś zaglądać i do świata show biznesu i mówić o tym, co w regionie. Przede wszystkim gramy cały czas trendy, hity. Przed nami Morandi i Miss. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Sprawdźmy jeszcze kalendarz. 27 sierpnia imieniny obchodzą Monika, Agnieszka, Dominik, Małgorzata, Józef i Cezary. Trochę tego jest. Jak w dużej firmie się wszystkie imiona trafią, to ile ciast do wyboru, jak zostaną przeniesione, nie? Słońce wstało dziś o 5.40, zajdzie o 19.33. Do końca wakacji tylko 6 dni, ale lepiej uczniom tego nie mówić. Udajemy, że wszystko jest w porządku, jeszcze dużo lata przed nami. Chociaż lata to faktycznie dość sporo, bo do jesieni jeszcze 25 dni nam pozostało, przynajmniej do tej astronomicznej. Wracamy do grania Trendy Hity na 101.9 oraz 95.2 FM.

Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Reklama.

Kończy się sierpień, no i niby kończy się sezon urlopowy, wakacyjny, ten taki największy. Okazuje się jednak, że coraz więcej Polaków wakacje w Polsce organizuje sobie we wrześniu. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że pogoda nadal jest więcej niż sympatyczna, a nawet często lepsza niż w sierpniu. I w tym roku, patrzę w prognozy, również tak ma być, a jest po prostu taniej. No właśnie, tylko jest jeden problem, bo niby taniej, niby pogoda okej, ale wakacje dla uczniów się skończą. No to co robić wtedy z dziećmi? Można zostawić u dziadków, wtedy to już zupełnie urlop wychodzi taniej. Wracamy do grania. Za momencik ekspres informacyjny i wiadomości z naszego regionu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był między innymi mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy. Podczas przeszukania domu zajmowanego przez zatrzymanych, policjanci ujawnili profesjonalną linię służącą do produkcji narkotyków. Zabezpieczyli również ponad 28 kg mefedronu z postaci kryształu, przygotowanego do dalszej dystrybucji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, mówi komisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.
2: Funkcjonariusze weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych przeszukań ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był m.in. mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy i przejęli 28 kg gotowego narkotyku. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
1: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztowania. Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację sześć gmin powiatu jasielskiego, tworzących obszar funkcjonalnych powiązań, miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec i gmina Dębowiec, otrzymało blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
3: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację, w Osobnicy są to trzy lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Wczoraj Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z najważniejszych tekstów w historii polskiego kościoła i narodu, Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18:00 uroczystą mszą świętą polową odprawioną przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka.
5: Prymas nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza z Lwowa z 1656 roku i tam król się zobowiązał, że da, powiedzmy, takie troszkę ulgi dla chłopów, dla włościan. I co więcej, król wtedy powiedział, że on jest, że Matka Boża jest królową wszystkich narodów i ziem. Natomiast prymas Wyszyński już tylko nawiązując do ślubów, nawiązał tylko do narodu już polskiego, bo granice po wojnie były inne. I chciał, żeby ludzie żyjący tutaj na tych terenach naprawdę żyli według Bożych przykazań. Dlatego to jest wyszczególnione.
1: Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez ścisłej współpracy władz regionalnych i lokalnych instytucji. Głos podczas uroczystości zabrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańcze jako unikatowy punkt na mapie pamięci narodowej. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
6: Trzeba sobie uświadomić, że te śluby zostały napisane w klasztorze ksiądza Zaretanek, zlokalizowanym w Komańczy. Stąd płynęły te słowa, stąd płynęły te myśli. I dla nas to jest wielka chwila, bo przypominamy sobie te wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce, ale również przybliżamy młodszemu pokoleniu postać prymasa, bohatera. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj właśnie odbywają się te uroczystości. Przygotowaliśmy się do tych uroczystości dość długo, przy współpracy z samorządem Wysoka Podkarpackiego, ze Stowarzyszeniem Środek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspierają nas też lokalne samorządy.
1: O godzinie 19.30 scenę przejęła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie pod batutą Mieczysława Smydy. Na scenie wystąpili wybitni soliści: Anna Sokołowska, Ala Burudzińska, Mateusz Mijal, Maciej Słota, Marek Bałata oraz Łukasz Lech. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego. Uroczystości zamkną o godzinie 21.00 wspólny apel jasnogórski.
7: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklam.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: No i kończą się wakacje. Z jednej strony rodzice się cieszą, bo w końcu Bąbel pójdzie do szkoły, będzie można od niego odrobinę odpocząć. Z drugiej strony to koszty. Koszty wyprawki. Jest co prawda 300+, ale średnio rodzice wydadzą na jednego ucznia 617 zł i 40 groszy. No bo wiadomo, nowy piórnik, nowy plecak, nowe ekierki, linijki, a po 2 miesiącach okazuje się, że wystarcza tylko jeden długopis i to w dodatku pożyczony od koleżanki.

0: Reklama. Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Czy różnimy się od małpy? No to słuchajcie, japońscy. Japońscy naukowcy przeprowadzili badania, no i okazuje się, że małpy tak samo jak my uzależniają się od smartfonów. Dano po prostu małpom smartfony z internetem, z TikTokiem i tak dalej. Uzależniły się, oglądają jak szalone. Czyli co, wychodzi na to, że człowiek nie różni się za bardzo od małpy. Otóż nie, małpy mają przewagę, nie muszą chodzić do roboty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
2: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
1: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
3: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
1: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pogodne czwartkowe popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce, 23 stopnie w Krośnie i Sanoku, 24 w Jaśle, nawet 25 w Dębicy i Tarnowie. Jutro nawet do 26-27 stopni, ale pojawią się przelotne opady deszczu. W sobotę natomiast szaro i chłodniej, do 22 kresek. Na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się jednak nawet 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
2: Reklama.
10: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio się rozkręca. Towarzyszymy Wam w domu, w pracy, w samochodzie. No i gramy trendy brzmieniem na Podkarpaciu i w Małopolsce. Teraz after party. Mówili na nią seniorita.

0: Płyta tygodnia.
1: UK Charts w Trendy Radio. Teraz zaglądamy do Norwegii. Można by powiedzieć, że drugi najsłynniejszy Norweg zaraz po Erwinie Halandzie. Kygo i Carry On.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Czy częste mycie szkodzi? Te mycie sprawdzili to, a jakże? Amerykańscy naukowcy, oni muszą mieć bardzo dużo czasu, że takie rzeczy badają. W każdym razie wyszło na to, że najlepiej się kąpać raz albo dwa razy w tygodniu, bo jak ktoś się kąpie sześć, to cierpi na suchość skóry. Czyli co, to prawda, że częste mycie skraca życie? Ostatnio w godzinach szczytu jechałem komunikacją miejską i muszę powiedzieć, że jest sporo osób, które suchością skóry nie muszą się przejmować.

0: Radio 95 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Pora wjechać już na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Obecnie ruch odbywa się bez większych utrudnień w tym mieście. Choć na drogi wyjeżdża coraz więcej pojazdów, więc może być troszkę tłoczniej w najbliższym czasie. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj przez Krosno jedziemy z małymi utrudnieniami. Troszeczkę dłużej, gdzie zaczekamy. Tu ulica Zręcińska, Krakowska, do Światełek, od Jana Pawła. Jeżeli chodzi o ulicę Tysiąclecia, kolejową, naftową idzie w miarę na bieżąco. Poczekamy dłużej na Niepodległości, ulicę Korczyńskiej, Okrzeja i Żółkiewskiego, zwłaszcza teraz po 14. No i później ulica Tkacka, ulica Podwale, Czajkowskiego do Świateł z Podkarpacką. Wylot na miejsce piastowe idzie na bieżąco, troszeczkę utrudniony wlot do skrzyżowania z ulicą Polną. Proszę Państwa, dzisiaj jest otwarte rondo na ulicy Sikorskiego, także można troszeczkę skrócić i rozkorkować miasto. Dziękuję, miłego popołudnia.
2: Dziękujemy za informację. Podążamy do Jasła. Spowolnienia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz ulicy Piłsudskiego oraz centrum miasta. W Gorlicach zatrzymujemy się przed światłami na wyjeździe w stronę Wiecza oraz na ulicy Piłsudskiego, Kościuszki. Korkuje się także ulica Legionów Mickiewicza i Stawiska.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wiadukt nad linią kolejową oraz nowe rondo właśnie zostały oddane do użytku. To kluczowe inwestycje drogowe, które nie tylko mają przybliżyć Krosno do budowanej S19, ale także usprawnić komunikację w samym mieście. O szczegółach mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
2: To jest budowa łącznika drogi G nad torami, składająca się z dwóch dróg klasy G o wartości 43 milionów bez mała. Budowa ronda na drodze G ulicy Sikorskiego, ulicy, która komunikować ma miasto z nowym układem komunikacyjnym o wartości ponad 12 milionów złotych. Te dwie inwestycje są spójne ze sobą i one budują jakby przyszły układ komunikacyjny dla miasta, bezkolizyjny wjazd do miasta od strony ulicy Sikorskiego, jak też wyjazd z miasta w kierunku drogi ekspresowej S19. Wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca, za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu. Jazdu, sprawnej komunikacji.
1: Miejska część inwestycji została podzielona na dwa główne zadania: budowę drogi wraz z dwoma obiektami inżynierskimi, wiaduktami nad linią kolejową oraz budową samego ronda przy ciepłowni, mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent miasta Krosna.
3: Otwieramy i kończymy dwie inwestycje. Jedna to ta związana z budową fragmentu drogi G od drogi krajowej nr 28 poprzez dwa obiekty budowlane inżynierskie, dwa wiadukty po 100 metrów każdy. I ta inwestycja tutaj, druga, budowa ronda turbinowego największego w Krośnie, bo 765 metrów, która stawia gdyby kropkę nad i, jeśli chodzi o to połączenie komunikacyjne po obu stronach torów, czyli drogi krajowej nr 28 i ulicy Sikorskiego. Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności.
1: Wartość inwestycji opiewa na ponad 55 milionów złotych.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Mieszkańcy Lipnicy Górnej oraz druhowie z miejscowej jednostki OSP mogą już korzystać z odnowionych pomieszczeń remizy w budynku Lipnickiego Domu Ludowego. W ramach inwestycji wykonano roboty demontażowe, ułożono nowe posadzki z płytek, a ściany oraz sufity zaszpachlowano i pomalowano. Ponadto w pomieszczeniach zamontowana została nowa stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano także remont istniejącej instalacji CO, który objął m.in. montaż nowych grzejników oraz zakup nagrzewnicy. Całkowity koszt pracy wyniósł ponad 95 tysięcy złotych, z czego kwota ponad 37 tysięcy została pokryta z funduszu sołeckiego. Już w najbliższą sobotę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalne rozpoczęcie gminnych dożynek, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
5: Już najbliższą sobotę, 29 sierpnia, w imieniu swoim oraz starostów tegorocznych dożynek, zapraszam Państwa na dożynki gminy Jodłowa. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, pełnych emocji, potyczek sołeckich, a na wszystkich uczestników będą czekać wyjątkowe regionalne przysmaki przygotowane przez nasze wspaniałe gospodynie z kół gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Ziółko. Będzie tradycyjnie, rodzinnie, muzycznie i radośnie. 29 sierpnia dożynki gminy Jodłowa. Zarezerwujcie tą sobotę i bawcie się razem z nami. Do zobaczenia na dożynkach.
1: Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową.
0: Reklama.
6: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie matrace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
3: Reklama.

9. Jaki jest największy diament świata? No jeden z większych właśnie wykopano w Afryce, uwaga, ma 0,5 kilograma wagi. Większy jest niż dłoń. Taki diament. Ciekawy, czy na pierścionku się zmieści. A jak już jesteśmy przy temacie diamentów, to wiecie, jak sprawdzić, czy jest autentyczny. Jak macie jakiś w domu, możecie to zrobić. Diament jest takim węglem, który się żarzy, pali i nie zostawia po sobie popiołu. Wszystko idzie z dymem. Także śmiało można sprawdzić jakość swojego diamentu. Później koniecznie dajcie znać, czym ten eksperyment się skończył. Wracamy do grania.

0: Informator.
1: W niedzielę 30 sierpnia na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy. Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijała z zespołem. Start o godzinie 13, a wstęp jest wolny. Nadchodzą 20. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. Pierwszy dzień święta upłynie pod znakiem spacerów na świeżym powietrzu, podczas których chętni będą mogli odwiedzić okoliczne winnice i zobaczyć, jak wygląda lokalna uprawa od podszewki. Na uczestników wydarzenia czekać będzie bogaty jarmark produktów regionalnych, oferujący lokalne smaki oraz tradycyjne wyroby przygotowane przez wystawców. Z myślą o osobach planujących sobotnie wycieczki po regionie, uruchomione zostaną bezpłatne przejazdy autobusem komunikacji miejskiej. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć będzie szereg zróżnicowanych atrakcji dla każdego, w tym druga edycja biegu jutrzenki, plenerowe warsztaty artystyczne oraz polsko-słowackie miasteczko artystyczne Pogranicze Siła Kultury.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Czy w Polsce żyły rekiny? Okazuje się, że tak. Badacze znaleźli zęby rekinów na Śląsku i odkrycie ma 240 milionów lat. Czyli dość dużo. I wtedy właśnie tam mogły żyć rekiny. No ja muszę zapytać się teściowej, powinna pamiętać.
2: Boy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub o jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
2: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
1: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
3: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
1: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
3: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
1: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
1: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
6: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
5: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
1: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jakie będą kolejne dni tego tygodnia na Podkarpaciu i w Małopolsce? Jutro 26 stopni w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 27 w Tarnowie i Dębicy, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W sobotę szaro i chłodniej, do 22 kresek. Na początku przyszłego tygodnia termometry pokażą nawet 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
4: Reklama. Słuchasz twojego radia, Trendy Radia.

Druga zmiana w Trendy Radio. My jesteśmy po 15:00, ostatni czwartek wakacji. Kiedy to zleciało? Jak? Nie wiadomo. Przed nami lambada. Wiecie, jak ponoć najlepiej nauczyć się tańczyć lambadę? Włożyć ołówek w pewną część ciała, nie będę mówił w jaką, i rysować ósemki na ścianie. Znaczy, ja nie sprawdzałem, kolega mi mówił.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Startujemy z serwisem drogowym, najpierw raport policyjny.
2: Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło przed południem w Strażowie w powiecie rzeszowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną na skrzyżowaniu prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z Volkswagenem. W tym zdarzeniu ucierpiał kierujący jednośladem. Poza tym wypadkiem dzisiejsze popołudnie mija dość spokojnie. Podkarpaccy policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji, w których nikt poważnie nie ucierpiał. O jednej z nich kilkanaście minut po godzinie 14 zostali powiadomieni stalowowolscy policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia Toyoty, Daci i Citroena. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne jej okoliczności.
1: Dziękujemy, mówiła nadkomisarz Ewelina Wrona, zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicy Królowej Bony. Nogę z gazu też ściągamy na ulicach Jagiellońskiej, Kościuszki i ulicy Krakowskiej w Krośnie, ruch nieco wolniejszy w obrębie ulicy Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, odcinkowo na Zręcińskiej, Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki, Legionów i Podwalu. Utrudnienia występują także na ulicy Grodzkiej i ulicy Pużaka. Otwarte jest rondo w ciągu ulicy Sikorskiego oraz wiadukt prowadzący od ronda do obwodnicy. Wjazdem musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego oraz Lwowskiej, jadąc w stronę ronda Solidarności. Ulice Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Szajnochy też ze sporym ruchem. Zwalniamy na Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach korkuje się ulica Parkowa, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza. Chwilę musimy odczekać przed światłami, jeżeli chcemy wyjechać w stronę Biecza.
0: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 88 tysięcy złotych otrzyma powiat gorlicki w ramach programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Środki z budżetu województwa małopolskiego pomogą rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ograniczeniu wykluczenia komunikacyjnego oraz w codziennym funkcjonowaniu. Dla rodzin zastępczych możliwość sprawnego przemieszczania się ma szczególne znaczenie. Codzienność często wiąże się z koniecznością dojazdów do szkół, placówek medycznych, specjalistów, urzędów czy na zajęcia dodatkowe. Wsparcie w ramach programu ma pomóc w zapewnieniu większej dostępności transportowej i ułatwić organizację życia rodzinnego. Podczas najbliższego weekendu w Tarnowskim Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika 2 królować będą szanty. Tegoroczne szanty na Starówce będą miały wyjątkowy charakter. Odbędą się bowiem w roku jubileuszu 40-lecia tradycji Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Bezan, którego pierwsza edycja odbyła się w Tarnowie w roku 1986. Przez kolejne edycje Bezan gościł najwybitniejszych wykonawców muzyki żeglarskiej, przyciągając do Tarnowa artystów i publiczność z całej Polski. Festiwal stanowi naturalną kontynuację tej tradycji, przypominając dorobek festiwalu i jego znaczenie dla kultury miasta. W piątek 28 sierpnia przed tarnowską publicznością zaprezentują się Kliper oraz Ryczące Dwudziestki. Dzień później, w sobotę 29 sierpnia, organizatorzy zapraszają na koncert jubileuszowy, w którym wystąpią m.in. tarnowskie zespoły. Wyjątkowym elementem jubileuszowego koncertu będzie część wspomnieniowa poświęcona historii Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Bezan. Początek obu koncertów o godzinie 18.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Krosno po raz kolejny stanie się miejscem spotkania twórców, kuratorów i odbiorców zainteresowanych współczesną tkaniną artystyczną. Przed miastem 13. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026, organizowane przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wydarzenie od lat należy do najważniejszych w Polsce przedsięwzięć poświęconych tej dziedzinie sztuki, łącząc lokalne tradycje włókiennicze z aktualnymi poszukiwaniami artystycznymi. Wernisaż połączony z ceremonią uhonorowania laureatów odbędzie się 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ulicy Kolejowej 1. Ekspozycja będzie następnie dostępna dla publiczności od 5 września do 25 października, a wstęp będzie bezpłatny. W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 13 w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu odbędzie się ostatnie kuratorskie oprowadzenie po wystawie Gdy przedmiot staje się zabytkiem – nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Po ekspozycji oprowadzi jej kuratorka Dorota Lewicka.
3: Jest bardzo pozytywny odbiór tej wystawy. Chcieliśmy ją właśnie troszeczkę o te kilka tygodni wydłużyć, aby jeszcze więcej osób ją zobaczyło. Wystawa działa, bo też mamy pierwsze deklaracje osób, które tu przyszły i zobaczyły wystawę, że chciałyby przekazać kolejne przedmioty do muzeum. Tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny, od dzieci przez osoby dorosłe, dojrzałe, aż po seniorów. I bardzo cieszymy to, że właśnie ktoś mówi, o, a ja mam takie świadectwo w domu, a ja mam taki przedmiot w domu, bo na wystawie zgromadzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Właśnie wczoraj były używane, a dzisiaj już są w gablotach w muzeum.
1: Ze względu na duże zainteresowanie wystawa została przedłużona o 4 tygodnie do 27 września. Dzięki temu będą mogli ją zobaczyć także uczniowie klas odwiedzający muzeum w nowym roku szkolnym, m.in. podczas lekcji muzealnych.
0: Reklama.
4: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Kończą się wakacje, no nieuchronnie się kończą, ale nie dla wszystkich tak szybko. Studenci mają jeszcze miesiąc tego odpoczynku. Z tym, że wiecie co? Ja dowiedziałem się ostatnio czegoś naprawdę, naprawdę niespodziewanego. Mam w rodzinie studentkę, no i tak sobie rozmawialiśmy, jak tam się studiuje i w ogóle ona mieszka w domu studenckim. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale obecnie w akademikach oni się uczą. I co jeszcze? Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że studenci chodzą na wszystkie wykłady, no. Albo mamy naprawdę wspaniałą przyszłość narodu i mega odpowiedzialnych młodych ludzi, albo jest jeszcze ta bardziej pozytywna dla nas starych wersja, że po prostu dobrze kłamią.

0: W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. W tej części zaplanowano prezentację tradycyjnych wieńców oraz grup wieńcowych, obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli regionalnej Swojacy, występ zespołu Lisowianki. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna. Ponadto na uczestników czeka wiele bezpłatnych i smakowitych niespodzianek. Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Starszych z pewnością przyciągnie bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna, oferująca lokalne przysmaki. OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. O 17:00 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o 19:00 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie. Wydarzenie odbędzie się 6 września od godziny 12:00 na placu przed remizą OSP w Lubczy.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
3: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.

Trendy Radio, my sprawdzamy, co było hitem lata 2022 roku. Wydaje się, że to było przed chwilą, dopiero co, a to już 4 lata. LF System i Afraid to Feel, numer 1, 27 sierpnia 2022.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
2: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny zdaniem Ministerstwa Sportu przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
3: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać
2: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
1: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Renier.
4: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
1: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
1: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyty.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą zaledwie 8-9 stopni. Jutro w trakcie dnia 26 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 27 w Gorlicach, Dębicy i Tarnowie. Będzie jednak więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Pełne zachmurzenie natomiast w sobotę i wtedy tylko do 22 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
6: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
2: Reklama.
1: To już po 16:00, druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Gigi D'Agostino i The Riddle. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia, a tam czeka naprawdę przebojowy duet. Nie będę zdradzał więcej. Zostańcie na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 20 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Osoba na stanowisko podinspektora. Miejsce pracy Gorlice. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, instruktor nauki jazdy kategorii B, P, miejsce pracy Hańczowa, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz, instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark, pedagog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel psycholog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, miejsce pracy Kończyna. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy Teren Kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, teren całego kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz Metadutik, miejsce pracy Rupica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy teren kraju. Spawacz konstrukcji stalowych Metadutik, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, teren kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
5: Płyta tygodnia.
6: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Kaigo, norweskiego producenta, ale wychowanego w Wielkiej Brytanii. No i będzie w duecie z Brytyjczykiem, z Edkiem Sheeranem, Singing in the Rain.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy jadący drogą krajową numer 73 w Kołaczycach koło Jasła na ulicy Burmistrza Wiejowskiego niedaleko centrum handlowego doszło do kolizji dwóch pojazdów. Zdarzenie spowodowało utrudnienia. Służby kierują ruchem. Bądźcie ostrożni.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Ponad 28 kg gotowego mefedronu, profesjonalna linia do produkcji narkotyków syntetycznych oraz 3 osoby zatrzymane. To efekt działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej Policji. W powiecie dębickim policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano narkotyki syntetyczne, mówi komisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.
4: Funkcjonariusze weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych przeszukań ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był m.in. mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, 2 obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy i przejęli 28 kg gotowego narkotyku. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
3: Śledztwo zostało przekazane do dalszego prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
3: W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. Zaprasza Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
5: Drodzy mieszkańcy gminy Skołyszyn, szanowni radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia w Lipnicy Górnej odbędą się gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam wspólnie ze społecznością Lipnicy Górnej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa Skołyszynie. W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli Swojacy, występ zespołu Lisowianki oraz zabawę taneczną.
3: Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Będzie także bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna oferująca lokalne przysmaki. 5 września o godzinie 19 w Bazylice Mniejszej w Kościele Farnym w Krośnie odbędzie się koncert symfoniczny pod tytułem Stanisław i Anna Oświęcimowie. W zabytkowych wnętrzach krośnieńskiej fary wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Pawła Przytockiego. Partie solowe na skrzypcach wykona Wojciech Niedziółka, a o prezentowanych utworach i ich kontekście opowie Andrzej Sułek. W programie koncertu znajdą się m.in. dzieła Henryka Wieniawskiego i Mieczysława Karłowicza, wybitnych kompozytorów, których twórczość na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku. Koncert realizowany jest w ramach projektu Przestrzeń otwarta dla muzyki, finansowanego ze środków budżetu województwa podkarpackiego. W niedzielę Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. Mówi Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie, sołtys miejscowości.
6: Piękna data, musimy jakoś to uczcić, no i wiadomo jako sołtys i tutaj mam pomoc radnych też, że no musimy jakoś to zrobić. I sam pomysł na gwiazdę wieczoru, że tak powiem, oprócz tych oczywiście oficjalnych uroczystości, poddała nam młodzież łęcka. No bo zawsze to jak są czy dożynki, czy sobudki, to zawsze się zaprasza jakieś zespoły takiego typu dla starszych, że tak powiem, mieszkańców, tak? Ale mieszkańcy zaczęli, młodzież wypisywać, że pani sołtys, bardzo prosimy, żeby byli aptekarze. I mówimy, dlaczego nie? No spróbujemy.
3: O godzinie 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Mamy przyjemność poinformować, że nasza stacja była najchętniej wybieranym radiem lokalnym w powiecie gorlickim. Zgodnie z najnowszymi danymi za okres od maja do lipca bieżącego roku Zdominowaliśmy lokalny rynek radiowy. Ten sukces to przede wszystkim Wasza zasługa. Dziękujemy za zaufanie oraz codzienne wybieranie częstotliwości 101,9 oraz 95,2 FM w domach, samochodach i miejscach pracy. Deklarujemy, że nie zwolnimy tempa i codziennie będziemy dostarczać Państwu trendy brzmienie.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
0: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.

Zajrzyjmy teraz do muzeum, ale muzeum dość daleko od naszego regionu, bo w Marsylii. To co tam takiego ciekawego? Wystawa dotycząca historii nudystów. To są ci, którzy na plażach, no nie mają na sobie zbyt dużo ubrań, nie? Jest wystawa o ich historii, ale jest pewien warunek. Żeby na nią wejść, to można mieć ubrane jedynie buty. To tak ewentualnie. Idzie się do muzeum, a tu się okazuje, że najciekawsze eksponaty może i wiszą faktycznie, ale niekoniecznie na ścianach. Wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowe urzędzie pracy w Krośnie na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Asystent do spraw obsługi klienta eksportowego Krosno

mechanik samochodów ciężarowych, maszyn i sprzętu budowlanego, krosno, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, miasło, mistrz, mistrz

uczuł i miał uczucie praktyczne przedmiotów zawodowych w zawodzie technik, analityk, Krosno, nauczyciel, psycholog, Gubin, nauczyciel wychowania fizycznego, Rymanów, Zdrój.

opera

pracuje jako spisodawca,

magazynu Krosno, pracownik, pracownica produkcji Jasło, pracownik, pracownica produkcji Lepa.

to dania krosno. Specjalista do spraw kontroli jakości jedlicze. Specjalista do spraw spawalnictwa jedlicze. Specjalista do spraw technicznych, konstruktor, konstruktorka jedlicze.

0: Krosno, zestawia surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl. Reklama.

Za moment 17:00 oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio, a następnie granie na żądanie, ostatni czwartek wakacji. Filip Waćkowski, w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Do usłyszenia, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
1: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
3: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
1: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzyc.
4: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
5: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
1: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
6: To jeszcze więcej o pogodzie powiemy teraz, bo faktycznie będzie coraz to cieplej, zarówno
7: no
6: w Małopolsce.
7: Tak, na chwilę, jak to się na pewno. Ale no w nocy właśnie. 9 stopni, no to jeszcze takie chłodne temperatury.
6: Ale tylko chwilkę.
7: Ale przy takich, powiem ci, lepiej się na pewno śpi, nie? Można wywietrzyć
6: tak.
7: Pokój, no i człowiek no jest w stanie sobie
6: otwarte
7: dychnąć.
6: Otwarte okno czy zamknięte?
7: No ja śpię przy zamkniętym, ale przed wietrze.
6: 28 stopni otwartym. 28 stopni na termometrach, zachmurzenie małe, wiatr 29 w porywach do 50, nieco mocniejszy jutro, Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, nawet 29, w sobotę 27
7: tak
6: i zachmurzenie umiarkowane.
7: Ale no, 28 niedziela, w niedzielę, pełne słońce, ale dycha w nocy.
6: No i początek września pełen żaru, tak.
7: Oby tak było.
6: Najgoręcej będzie oczywiście gdzie? U nas na antenie.
0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Słuchasz Trendy Radio.
6: 7 minut po godzinie 17. Tak, no się tak? Zdarzyło.
7: No zdarzyło.
6: Już 8.
7: A co ty liczysz tak czas?
6: No właśnie, bo rozpoczynamy kolejny program, gdzie pozdrowienia i dedykacje przez najbliższe chwile.
7: No pewnie, zapraszamy bardzo serdecznie. Możecie tak, też śmiało pisać, co tam porabiacie. No
6: co
7: i
6: tam porabiać?
7: Jak wam mijają te ostatnie dni sierpnia?
6: No właśnie.
7: Okropny ten scenariusz.
6: Romuś, dla Ciebie na początek gorąca i serdeczna dedykacja od Sylwii i kawałek Pojawi się. Pojawi się, już się pojawia.
7: Nice.
6: Co to będzie?
7: Oj, wymasuj mnie, Roman.
6: Ohoho, piękny numer, piękny.
7: Bardzo
6: ostatnim
7: fajny.
6: Czasie.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Lenka, tak, gorące i serdeczne pozdrowienia płyną do ciebie z Moszczenicy. Pozdrowienia przesyła Robert z Gorlic. Weekend, halo, halo.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Reklama.
1: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

Ciułkę bardziej, proszę o zagranie dla niej utworu Wish. No właśnie tak zagraliśmy teraz na naszej antenie. Teraz Digi Digi, specjalna dedykacja dla Romka, który jedzie teraz do pracy na kolejną zmianę. Na drugą zmianę chyba, nie? No właśnie, pozdrowienia gorące i serdeczne od całej rodzinki. Przede wszystkim od Małgosi, żoneczki. No i dedykacja też od szwagra, który no właśnie zostaje z robotą kiszenia ogórków. A? No tak, ten czas. Jeśli macie, to oczywiście trzeba zakisić teraz, bo najlepsza pora właśnie teraz się wszystko dodzieje, nie? Drogie panie, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Teraz ta praca jest właśnie na porządku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W drugiej połowie września mają ruszyć prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. W miejscu obecnego ronda tymczasowego powstanie rondo turbinowe, którego budowę zapowiadano już w sierpniu 2024 roku. Na inwestycje miasto otrzymało prawie 25 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. W pierwszym etapie wykonawca planuje zamknąć ulicę Sikorskiego i zająć się przebudową infrastruktury podziemnej. Następnie rozpocznie budowę przejścia podziemnego i ronda. Prace rozpoczną się od rejonu styku ulic Krakowskiej i Narutowicza. Na tym odcinku na czas robót ma zostać zachowany ruch dwukierunkowy. Wlot ulicy Krakowskiej od strony centrum będzie natomiast jednokierunkowy. Prace mają trwać 13 miesięcy. Burmistrz Biecza podpisał umowę na wykonanie 9 odcinków dróg na terenie gminy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg oraz komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowania. Modernizowane odcinki zapewniają dojazd do gruntów rolnych, ułatwiając mieszkańcom prowadzenie działalności rolniczej oraz codzienne korzystanie z lokalnej infrastruktury drogowej. Łączna długość dróg objętych modernizacją wynosi około 1 km. Wartość zadania natomiast to blisko 500 tysięcy złotych. Wczoraj Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z najważniejszych tekstów historii polskiego kościoła i narodu – Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18:00 uroczystą mszą świętą polową odprawioną przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka. Wydarzenie nie mogło się odbyć bez ścisłej współpracy władz regionalnych i lokalnych instytucji. Głos podczas uroczystości zabrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańcze jako unikalny punkt na mapie pamięci narodowej. Mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
2: No, należałoby przypomnieć, że kanonizacja kardynała Wyszyńskiego to był taki początek odkrywania na nowo kardynała, jeśli chodzi o Komańcze. To pozwoliło nam, jak i klasztorowi, jak i samorządowi, jak i całemu kościołowi na nowo pokazać osobę prymasa. Dlatego koncert również jest jemu poświęcony, jego dziełu. Msza polowa wspaniała, więc naprawdę my jako mieszkańcy Komańcza, jako samorząd, do tego dnia bardzo długo przygotowywaliśmy się, żeby naprawdę ten jubileusz bardzo godnie i uroczyście obchodzić.
1: Marszałek województwa podkarpackiego wskazał na strategiczne znaczenie kultywowania tradycji i pamięci historycznej w regionie.
3: Myślę, że wszyscy wiemy, że w Podkarpaciu sobie bardzo cenimy dziedzictwo związane z kulturą, z historią. Mieszkańcy Podkarpacia to bardzo doceniają. My też jako władze samorządowe staramy się i czynimy wszystko, aby to dziedzictwo było też takim elementem naszego rozwoju. Pamiętajmy o tym, że nie tylko infrastruktura drogowa, kolejowa, to co nazywamy często czy takim betonem, czy asfaltem, czyni rozwój. Myślę, że pamięć o naszych ojcach, o tym, co się tu dokonywało, co się działo, jest bardzo istotna i ważna. I dlatego, myślę, zjawiliśmy się wszyscy, którzy przybyli na ten koncert bardzo licznie.
1: O godzinie 19:30 scenę przejęła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malewskiego w Rzeszowie pod batutą Mieczysława Smedy. Na scenie wystąpili wybitni soliści Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Mateusz Mijal, Maciej Słota, Marek Bałata oraz Łukasz Lech. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego. Uroczystości zamknął o godzinie 21:00 wspólny apel jasnogórski.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W niedzielę 30 sierpnia na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy, mówi Bartłomiej Chaciaś z Rady Osiedla Gumniska Zabłocie w Tarnowie.
5: Chcieliśmy troszeczkę ożywić naszą część tutaj osiedla Gumniska Zabłocie właśnie wraz z Radą Osiedla Gumniska Zabłocie, zintegrować mieszkańców, żeby się lepiej poznali i też nie wchodzili we wrzesień i w tą już taką jesienną aurę ze smutkiem, że o rany już szkoła, kończą się wakacje. Jeszcze troszeczkę tej zabawy chcę im dać na koniec. Jest już kolejna edycja. W tym roku będzie jeszcze atrakcyjniej niż rok temu. Przewidujemy dużo konkursów, strefę dla najmłodszych. Dodam dodam tutaj jeszcze odnośnie tylko konkursów, że nagrody są naprawdę atrakcyjne, ponieważ będziemy mieli tutaj do wygrania samochody na weekend z pełnym bakiem, bilety do term, noclegi w nowoczesnych hotelach, także naprawdę, naprawdę jest w czym wybierać.
1: Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijala z zespołem. Start o godzinie 13, wstęp jest wolny. Nadchodzą 20. Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. Pierwszy dzień święta upłynie pod znakiem spacerów na świeżym powietrzu, podczas których chętni będą mogli odwiedzić okoliczne winnice i zobaczyć, jak wygląda lokalna uprawa od podszewki. Na uczestników wydarzenia czekać będzie bogaty jarmark produktów regionalnych, oferujący lokalne smaki oraz tradycyjne wyroby przygotowane przez wystawców. Z myślą o osobach planujących sobotnie wycieczki po regionie uruchomione zostaną bezpłatne przejazdy autobusem komunikacji miejskiej. W tegorocznej edycji festiwalu towarzyszyć będzie szereg zróżnicowanych atrakcji dla każdego, w tym druga edycja biegu jutrzenki, plenerowe warsztaty artystyczne oraz polsko-słowackie miasteczko artystyczne Pogranicze Siła Kultury.
6: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Reklama.
4: Udany wieczór tylko z Trendradiem.

0: Co by za przebojem, a u nas na antenie Trendy Radia oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia wieczorne. Pozdrawiam moją kochaną, no właśnie, Annettę, życząc jej wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jej imieniny. Imieniny? Urodziny chyba. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Wiola, Katarzyna, ale też i Milena. Pozdrowienia też dla naszego wspaniałego kuzyna, tak?
1: Zgubionych.
0: Mateusza, który, no właśnie, imprezował w sobotę, bo już 50 wybiła. Taki dopisek tutaj widnieje. Pozdrowienia gorące i serdeczne z Jasła. No oczywiście dedykacja muzyczna też się pojawia. Grupa Ich Troje. Kawałek znany, oj bardzo znany z lat 2000. No przecież to zawsze pójdę w twoją stronę. Tak zagramy teraz, a my idziemy w stronę największych i najgorętszych przebojów. Kolejny pojawia się teraz.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: I moi drodzy, nadeszła ta chwila. Po 17, dokładnie 17.46 na zegarach.
2: Już 7.
1: No już zaraz.
2: Za kwadrans.
1: Zaraz, no.
2: Sekund.
1: Co ty tak dzisiaj odliczasz każdemu? Co
2: odliczam,
1: za gość?
2: Odliczam.
1: Dziubasy, podsumowanie programu Trendy Lista. No tak. Nie liczysz?
2: Nie.
1: A i prawidłowo, Marcin.
2: A ty liczysz?
1: A co ty?
2: Ty się zatrzymałaś?
1: Ja jestem lekko duchem, żyję teraz i już.
2: Lekko duchem, pięknie powiedziane.
1: No tak, dokładnie.
2: Wylot. Ty znasz słowa tego znaczenie?
1: No znam.
2: No
1: a
2: to
1: ty?
2: Znaczy lekko duch.
1: No jestem duchem i lekkim.
2: No właśnie. No. No w sumie, no jakby ci dał balonik z helem, poleciałbyś.
1: Ty jesteś ciężko duchem.
2: Anka, ej! Jak cię też teraz ściągnę?
1: Nie ma mnie, Marcin!
2: Jak cię teraz ściągnę?
1: Marcin!
2: Dajcie jakieś cebówkę. O, czekaj. Na lince. Nie, no jesteś?
1: O, jestem. Szybciutko.
2: Dzień dobry. Podsumowanie Trendy Listy zrób.
1: Tak jest.
2: Dotruniesz.
1: Już robię. Baby Close, ale trzyma mnie ta cegła. Temptations. No niestety, ale za to jakie propozycje. Powraca do nas DJ Notion, X Club, You Know. No ja jestem zakochana w tym utworze. Mamy też propozycję drugą. No to
2: znaczy,
1: jest...
2: że cię przyciągnę, no.
1: A, Marcin! Dobra, trzymaj. O nie, odlatuję znowu lecę. O nie, Marcin!
2: Chodź bliżej.
1: No jestem, dobra. Dobra, jeszcze nie odleciałam. Meduza i Weekend jako propozycja druga. No tutaj mamy zestawienie dwóch DJ-ów, także to już wy zadecydujecie, który bardziej wam oczywiście się podoba. Natomiast pierwsza piąteczka,
2: to
1: bryska,
2: jest wyjątkowy czas,
1: myśl
2: bo pierwsza
1: o
2: piątka
1: mnie.
2: Najważniejsza, prawda?
1: No wydaje mi się, że tak.
2: No niewątpliwie tak.
1: Z 9 tym razem na 4 Axwell, Whatever Turns You On z jedyneczki. No spory spadek, bo z miejsca 1 na 3 Eli Oaks i Gravity z Saszą na ficie, która obecnie jest mega popularna. Last Go i Rise pięknie utrzymuje się w tych wysokich lokatach. Dzisiaj też w 4-lokatowym awansie. No i numerem 1 jeszcze taki letniaczek.
2: Wyjątkowy.
1: Jason Derulo i Michiko.
2: No tak. A więc tak przedstawia
1: tak.
2: się 2761 notowanie programu
1: Trendy Lista.
2: Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy no właśnie głosują.
1: I zapraszamy
2: na swoje
1: tuż po 19 i pozdrawiamy naszego słuchacza Emila, który też często
2: tak, Emila pozdrawiamy.
1: Super
2: oczywiście,
1: hity.
2: Że tak.
1: Pewnie.
2: No to cóż, gramy kolejne wielkie hity. Niech każdy dzień przynosi ci tyle ciepła i radości, ile daje wspólne ognisko. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń. Ta piosenka jest specjalnie dla ciebie od Miśka. Kołysanka dla nieznajomej. Perfektu ma pojawić się na naszej antenie.
1: Ula,
2: proszę bardzo.
1: Nice.
2: I już teraz taki przebój wyjątkowy, no nie?
1: No bardzo.
2: Zostańcie z nami.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM. Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama.
2: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 520 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

0: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKO-lu przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
3: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKO-lu twierdzi, że czuje się ofiarą.
4: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKO-lu wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
5: PKO jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
2: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
6: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty. Tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę, ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
2: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwa aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
2: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy, a głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko w nogach, też czuć, że dobra praca była. Teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
1: Mecz w Rydze, decyzją FIBA, odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzyk wygrała finał miksta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju mixto ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.
3: Ciepło i coraz cieplej, tej nocy 9 kresek, więc nie za gorąco, nie za upalnie, ale przyjemnie, jeśli chodzi o otwieranie okna w nocy, nie? Natomiast jutro 28 stopni, zachmurzenie małe, wiatr nieco mocniejszy, bo w porywach nawet do 50 km/h. W Krośnie, Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Ustrzykach, Lesku, w Sanoku 27 stopni, w sobotę 29 nawet i zachmurzenie typowo umiarkowane. 28 stopni i pełne piękne słońce na termometrach pojawi się w niedzielę. Ale uwaga, z soboty na niedzielę bardzo ciepła noc, nawet, uwaga, do 15 stopni. Celsjusza.
0: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
9: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak na antenie Trendy Radia Jorgus i oczywiście nie mów nikomu, gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja Urszula dla ciebie z okazji urodzin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła twoja najlepsza psia psiułka Marysia, no i oczywiście zadedykowała ten numer, który słuchaliśmy przed chwilą. A teraz dla Moniki z okazji imienin, gorące i serdeczne pozdrowienia od Roberta. No i prośba o Flames of Love.
1: Come on, drop it!
0: Fancy.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Po 17.
3: Tak, moi drodzy, 100 lat. 100 lat dla Barbary i Przemysława. Podwójne urodziny, tak, podwójne świętowanie, czyli podwójne świętowanie w całości, na 100% teraz. Grill, kiełbaski i dobra muza od Trendy Radia. Pozdrawiamy z Brzostku. A dziękujemy bardzo serdecznie. Brzostek też mocno ściskamy. No i oczywiście proszę o zagranie piosenki. Byle było tak, Krawczyka. Tak, Krzysztof Krawczyk specjalnie dla was. No i oczywiście wszystkiego najlepszego. Dla Barbary, dla Przemysława i dla całego Brzostku od Trendy Radia. Pozdrawiamy gorąco i oczywiście ten numer, no jakby mógł nie zagrać. A więc miłego świętowania i pysznej kiełbaski. Myślę, że pogoda dzisiaj w 100% odpowiednia. Gramy.

Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia na naszej antenie. Serdeczne dzięki za pozdrowienia dla Ciebie, Aniu i Marcina. Odwzajemniam serdecznie i ciepło. Pozdrawiam też dawnych bywalców klubu Armageddon w Krośnie i proszę o klasyk tamtych czasów. Oj, tutaj mamy klubowicza. Z tych wyjątkowych czasów, kiedy faktycznie ten klub wymiatał na okolice i to bardzo szeroką. No to cóż, pozdrawiam bardzo gorąco Ciebie i oczywiście takich brzmień nigdy nie za mało. Nie za dużo, nie za dużo. To chciałem powiedzieć. Dzięki, pozdrawiam. Strzałeczka i oczywiście fajne wspomnienia wracają.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wiadukt nad linią kolejową oraz nowe rondo właśnie zostały oddane do użytku. To kluczowe inwestycje drogowe, które nie tylko mają przybliżyć Krosno do budowanej S19, ale także usprawnić komunikację w samym mieście. O szczegółach mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
2: To jest budowa łącznika drogi G nad torami, składająca się z dwóch dróg klasy G o wartości 43 milionów bez mała. Budowa ronda na drodze G ulicy Sikorskiego, ulicy, która komunikować ma miasto z nowym układem komunikacyjnym o wartości ponad 12 milionów złotych. Te dwie inwestycje są spójne ze sobą i one budują jakby przyszły układ komunikacyjny dla miasta, bezkolizyjny wjazd do miasta od strony ulicy Sikorskiego, jak też wyjazd z miasta w kierunku drogi ekspresowej S19. Wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca, za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu. Jazdu, sprawnej komunikacji.
1: Miejska część inwestycji została podzielona na dwa główne zadania: budowę drogi wraz z dwoma obiektami inżynierskimi, wiaduktami nad linią kolejową oraz budową samego ronda przy ciepłowni, mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent miasta Krosna.
3: Otwieramy i kończymy dwie inwestycje. Jedna to ta związana z budową fragmentu drogi G od drogi krajowej nr 28 poprzez dwa obiekty budowlane inżynierskie, dwa wiadukty po 100 metrów każdy. I ta inwestycja tutaj druga, budowa ronda turbinowego, największego w Krośnie, bo 765 metrów, która stawia gdyby kropkę nad i, jeśli chodzi o to połączenie komunikacyjne po obu stronach torów, czyli drogi krajowej nr 28 i ulicy Sikorskiego. Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności.
1: Wartość inwestycji opiewa na ponad 55 milionów złotych. Ponad 88 tysięcy złotych otrzyma powiat gorlicki w ramach programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Środki z budżetu województwa małopolskiego pomogą rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ograniczeniu wykluczenia komunikacyjnego oraz w codziennym funkcjonowaniu. Dla rodzin zastępczych możliwość sprawnego przemieszczania się ma szczególne znaczenie. Codzienność często wiąże się z koniecznością dojazdów do szkół, placówek medycznych, specjalistów, urzędów czy na zajęcia dodatkowe. Wsparcie w ramach programu ma pomóc w zapewnieniu większej dostępności transportowej i ułatwić organizację życia rodzinnego.
4: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Podczas najbliższego weekendu w Tarnowskim Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika 2 królować będą szanty. Tegoroczne szanty na Starówce będą miały wyjątkowy charakter. Odbędą się bowiem w roku jubileuszu 40-lecia tradycji Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Bezan, którego pierwsza edycja odbyła się w Tarnowie w roku 1986. Przez kolejne edycje Bezan gościł najwybitniejszych wykonawców muzyki żeglarskiej, przyciągając do Tarnowa artystów i publiczność z całej Polski. Festiwal stanowi naturalną kontynuację tej tradycji, przypominając dorobek festiwalu i jego znaczenie dla kultury miasta. W piątek 28 sierpnia przed tarnowską publicznością zaprezentują się Kliper oraz Ryczące Dwudziestki. Dzień później, w sobotę 29 sierpnia, organizatorzy zapraszają na koncert jubileuszowy, w którym wystąpią m.in. tarnowskie zespoły. Wyjątkowym elementem jubileuszowego koncertu będzie część wspomnieniowa poświęcona historii Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Bezan. Początek obu koncertów o godzinie 18.
0: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
6: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
8: Reklama.
9: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania.
10: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

Sophie Alex Baxter i oczywiście Armin Van Buuren na antenie Trend Radia. No i ten numer, który został zamówiony specjalnie dla Czesia z okazji imienin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Agata, prosto z Sanoka, te miłe słowa. Pozdrawiam cieplutko męża Andrzeja, Monika z Szymbarku prosi o zagranie piosenki Mandacik.

Pozdrowienia, dedykacje na antenie Trend Radia. Interaktywny wieczór i oczywiście wasze gorące i serdeczne. Kochanemu mężowi Marcinowi, który jest teraz w trasie. Kochanie, jesteś moim zauroczeniem, miłością, jesteś moim wszystkim. Czekam na ciebie jutro i przytulki będą. Jesteś moją drugą połówką. Serdeczne pozdrowienia przysyła twoja żona Małgosia i prosi o piosenkę Moja mała blondyneczko. Pozdrawiam Trendy. Dziękujemy serdecznie, również mocno ściskamy.

0: Informujemy o tym, co ważne. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenieśmy się na drogę krajową numer 73 na 137 km trasy. W miejscowości Strzegocice na odcinku Pilzno-Jasło doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i dwóch pojazdów osobowych. Obecnie odcinek drogi, na którym doszło do wypadku, jest zablokowany. Policja wyznacza objazdy dla samochodów osobowych. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Bądźcie ostrożni.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101.9, 95.2.
3: Wracamy do pozdrowień i dedykacji na naszej antenie. Proszę bardzo, dla czarnego Roberta od czarnej Ewy. Żono moja, serce moje. Pozdrawiam gorąco, my również.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze, 14. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa 14. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka 14 mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Radko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
3: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
1: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u wszczeli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
4: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
5: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
1: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja. Odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rotnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niej w wielkoszymowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.
8: Zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Pełne słońce, także no, korzystamy z tych ostatnich dni sierpnia. Sobota także ciepła, 27 na plusie. W nocy spadnie do 15, no też przyjemnie.
9: Reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
9: Reklama.
0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,2.

Niektórzy na działkach świętują, ale też są tacy, którzy teraz w podróży jadąc, słuchajcie, albo wracając z pracy, pozdrawiają bardzo gorąco, prawda? No właśnie, pozdrawiamy wszystkich wracających z winobrania z Francji. Prosimy o baciary, jak ja nie lubię swojej roboty, tak się teraz zagra na antenie Trend Radio. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, no ale wiecie, wracacie, teraz wolne. No i Dudki, ale mamy oczywiście dla was ten wyjątkowy hit, gramy go teraz. Mamy też Wojtek pozdrawia Iwonę, bardzo serdecznie zresztą.

0: Przebój za przebojem, u nas na antenie Trend Radia. No cóż, nadszedł czas na pozdrowienia i dedykacje, które pojawiają się, jutro się pojawią, a teraz już Trendy Lista. Mikoś Marcin, do usłyszenia, dzięki!
1: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello. Dzień dobry, Rasek. W kolejne notowanie programu Trendy Lista. 27 dzień sierpnia. No mnie to przeraża. Ja ogólnie nie cierpię końcówek miesiąca. Oczywiście jeszcze przed wakacyjne podsumowanie listy, ale dziubasy, dobra, jeszcze żyjemy czwartkiem, 2612, wylot Marlon Hofstadt, Party People, no niestety po raz ostatni, ale na pewno na antenie jeszcze się pojawi.
3: Wyloty.

0: Marlon Hofstadt i Party People przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM. Dwie propozycje mega mocne. Tu Colors Heart to Heart. Jaką propozycja? Number one. No, jeżeli mam tu fanów muzy elektro, no i delikatnie tam gdzieś kapie muza ADM, to na pewno wam się spodoba. Posłuchajcie sami, ale propozycja druga, fiu, aż mnie nosi.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio.
1: A już teraz zapinamy pasy. Benny Benassi powraca, Matt Sassari Every Single Day. No, jeżeli mam tu fanów, no na pewno mam. Znanego z 2005 hitu, to moi drodzy, będziemy się bawić właśnie do remiksu, który też wyszedł spod skrzydeł samego Beniego. No to co, dziubas?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 28 kg gotowego mefedronu, profesjonalna linia do produkcji narkotyków syntetycznych oraz 3 osoby zatrzymane. To efekt działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej Policji. W powiecie dębickim policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano narkotyki syntetyczne, mówi komisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.
2: Funkcjonariusze weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych przeszukań ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był m.in. mefedron. Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, 2 obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy i przejęli 28 kg gotowego narkotyku. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
1: Śledztwo zostało przekazane do dalszego prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Krosno po raz kolejny stanie się miejscem spotkania twórców, kuratorów i odbiorców zainteresowanych współczesną tkaniną artystyczną. Przed miastem 13. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026, organizowane przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wydarzenie od lat należy do najważniejszych w Polsce przedsięwzięć poświęconych tej dziedzinie sztuki, łącząc lokalne tradycje włókiennicze z aktualnymi poszukiwaniami artystycznymi. Wernisaż połączony z ceremonią uhonorowania laureatów odbędzie się 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ulicy Kolejowej 1. Ekspozycja będzie następnie dostępna dla publiczności od 5 września do 25 października, a wstęp będzie bezpłatny. W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 13 w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu odbędzie się ostatnie kuratorskie oprowadzenie po wystawie Gdy przedmiot staje się zabytkiem – nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Po ekspozycji oprowadzi jej kuratorka Dorota Lewicka.
3: Jest bardzo pozytywny odbiór tej wystawy. Chcieliśmy ją właśnie troszeczkę o te kilka tygodni wydłużyć, aby jeszcze więcej osób ją zobaczyło. Wystawa działa, bo też mamy pierwsze deklaracje osób, które tu przyszły i zobaczyły wystawę, że chciałyby przekazać kolejne przedmioty do muzeum. Tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny, od dzieci przez osoby dorosłe, dojrzałe, aż po seniorów. I bardzo cieszymy to, że właśnie ktoś mówi, o, a ja mam takie świadectwo w domu, a ja mam taki przedmiot w domu, bo na wystawie zgromadzono przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Właśnie wczoraj były używane, a dzisiaj już są w gablotach w muzeum.
1: Ze względu na duże zainteresowanie, wystawa została przedłużona o 4 tygodnie do 27 września. Dzięki temu będą mogli ją zobaczyć także uczniowie klas odwiedzający muzeum w nowym roku szkolnym, między innymi podczas lekcji muzealnych.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Już w najbliższą sobotę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalne rozpoczęcie gminnych dożynek. Mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
5: Już najbliższą sobotę, 29 sierpnia, w imieniu swoim oraz starostów tegorocznych dożynek zapraszam Państwa na dożynki gminy Jodłowa. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, pełnych emocji, potyczek sołeckich, a na wszystkich uczestników będą czekać wyjątkowe regionalne przysmaki przygotowane przez nasze wspaniałe gospodynie z kół gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Ziółko. Będzie tradycyjnie, rodzinnie, muzycznie i radośnie. 29 sierpnia dożynki gminy Jodłowa. Zarezerwujcie tą sobotę i bawcie się razem z nami. Do zobaczenia na dożynkach.
1: Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową. Mamy przyjemność poinformować, że nasza stacja była najchętniej wybieranym radiem lokalnym w powiecie gorlickim. Zgodnie z najnowszymi danymi za okres od maja do lipca bieżącego roku zdominowaliśmy lokalny rynek radiowy. Ten sukces to przede wszystkim Wasza zasługa. Dziękujemy za zaufanie oraz codzienne wybieranie częstotliwości 101,9 oraz 95,2 FM w domach, samochodach i miejscach pracy. Deklarujemy, że nie zwolnimy tempa i codziennie będziemy dostarczać Państwu trendy brzmienie.
0: Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
8: Po naprawdę mocnych propozycjach zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie bezpłatnie klikać. Nowość na 20. Notion X Club, you know, pięknie, 19. Dimitri Vegas, Turn the Tide ze Silver na ficie, a na 18. Joel Corey Whisper z 19. No, jest imprezowo, jest.
9: 20.

Anela, no takich hitów to my nie odrzucamy. Jenny from the Block już teraz od Jennifer Lopez ze specjalną dedykacją dla najlepszej przyjaciółki Karoliny. No to zagramy w takim razie, moje drogie, bawcie się dobrze przy tym hicie. A już zaraz na 17 Roxy, niech będzie nam, no niestety w formie jednolokatowego spadku.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: By the way, pamiętajcie, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista. Na pewno są jeszcze tu nowości, których tu nie słyszeliśmy, a takie w zanadrzu są. Niech będą tylko, moi drodzy, w miarę cenzuralne i muszą być to nowości w świecie muzyki. Także ja czekam, podsyłajcie śmiało w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie lub też mailowo redakcja@trendyradio.pl. Na 16 Motiel Summer With You, z 17 15 Aleksandra Stan i Baila Morena ze 13, a na 14 Tobi Romero Fly High ze 15. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają, taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy codziennie. Trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można ich bagatelizować, mówi komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
5: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzegania.
4: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
6: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
4: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
1: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż półtorej godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota słoneczna, 27 na plusie, w nocy spadnie do 15.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklam.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Dziubasy, to serio wygląda okropnie. Bardzo, bardzo okropnie. No niestety, ale kończy nam się lato. Na pewno będziemy nie w humorach w przyszłym tygodniu i to bardzo, ja już to czuję. Także no chyba będzie trzeba przyimprezować w ten weekend tak porządnie. No i mam nadzieję, że słyszymy się już w poniedziałek. Ja wiem, że jest jeszcze czwartek i jutro piątulo na poniedziałkowym podsumowaniu wakacyjnych hitów, tak żebyśmy jeszcze zdążyli przed wrześniem. Standardowo ostatni dzień sierpnia. To jest, moi drodzy, taka data, która no zapowiada się w naszym pamięci dosyć przyjemnie, jeżeli chodzi o hity, ale no czujemy taką trochę nostalgię związaną ze zakończeniem wakacji, także już teraz Was serdecznie zapraszam. Na 13. Dub Dogs How Does It Feel z 10. 12. Ariana Grande Hate That I Made You Love Me z 9. A na 11. Peggy Gou Woman z 8. 13.

ja sobie myślę, skąd to tyle pozdrowień dzisiaj dla kierowców. Obchodzimy dzień tira, także moi drodzy, ja pragnę wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. I oczywiście machamy do Krzysztofa z Jabłonicy Polskiej, który no też właśnie jest zawodowym kierowcą. No mam nadzieję, że teraz przy dźwiękach Trendy Radia jakiś delikatny odpoczynek. No i dziubasy, my powracamy do programu, bo już półmetek. Na 10. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez z 14. 9. Lawinia, LA Oaks, Reasons z 12. A na 8. Duke Dumont i Miss Demanier z 11. 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W drugiej połowie września mają ruszyć prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. W miejscu obecnego ronda tymczasowego powstanie rondo turbinowe, którego budowę zapowiadano już w sierpniu 2024 roku. Na inwestycje miasto otrzymało prawie 25 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. W pierwszym etapie wykonawca planuje zamknąć ulicę Sikorskiego i zająć się przebudową infrastruktury podziemnej. Następnie rozpocznie budowę przejścia podziemnego i ronda. Prace rozpoczną się od rejonu styku ulic Krakowskiej i Narutowicza. Na tym odcinku na czas robót ma zostać zachowany ruch dwukierunkowy. Wlot ulicy Krakowskiej od strony centrum będzie natomiast jednokierunkowy. Prace mają trwać 13 miesięcy. Wczoraj Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z najważniejszych tekstów historii polskiego kościoła i narodu – Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18:00 uroczystą mszą świętą polową odprawioną przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka.
2: Prymas nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza ze Lwowa z 1656 roku i tam król się zobowiązał, że da, powiedzmy, takie troszkę ulgi dla chłopów, dla włościan. I co więcej, król wtedy powiedział, że on jest, czy Matka Boża jest królową wszystkich narodów i ziem. Natomiast prymas Wyszyński już tylko nawiązując do ślubów, nawiązał tylko do narodu już polskiego, bo granice po wojnie były inne. I chciał, żeby ludzie żyjący tutaj na tych terenach naprawdę żyli według Bożych przykazań. Dlatego to jest wyszczególnione.
1: Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez ścisłej współpracy władz regionalnych i lokalnych instytucji. Głos podczas uroczystości zabrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańcze jako unikalny punkt na mapie pamięci narodowej. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
3: Trzeba sobie uświadomić, że te śluby zostały napisane w klasztorze Ksiądz-Nazaretanek, zlokalizowanym w Komańczy. Stąd płynęły te słowa, stąd płynęły te myśli. I dla nas to jest wielka chwila, bo przypominamy sobie te wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce, ale również przybliżamy młodszemu pokoleniu postać prymasa, bohatera. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj właśnie odbywają się te uroczystości. Przygotowaliśmy się do tych uroczystości dość długo, przy współpracy z samorządem Wysoka Podkarpackiego, ze Stowarzyszeniem Środowisk Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspierają nas też lokalne samorządy.
1: O godzinie 19:30 scenę przejęła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malewskiego w Rzeszowie pod batutą Mieczysława Smedy. Na scenie wystąpili wybitni artyści: Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Mateusz Mijal, Maciej Słota, Marek Bałata oraz Łukasz Lech. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego. Uroczystość zamknął o godzinie 21:00 wspólny apel jasnogórski. W najbliższą niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Skołyszyn, które w tym roku zawitają do miejscowości Lipnica Górna. Święto plonów zostanie zorganizowane na placu obok Domu Ludowego. Świętowanie rozpocznie polowa msza święta. Po niej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie dożynek gminy Skołyszyn. Zaprasza Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
4: Drodzy mieszkańcy gminy Skołyszyn, szanowni radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia w Lipnicy Górnej odbędą się gminne dożynki, na które serdecznie zapraszam wspólnie ze społecznością Lipnicy Górnej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W programie uroczystości zaplanowaliśmy m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu kapeli Swojacy, występ zespołu Lisowianki oraz zabawę taneczną.
1: Najmłodsi będą mogli wyszaleć się na darmowych dmuchańcach oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanych zabawach dla dzieci. Będzie także bogato zaopatrzona strefa gastronomiczna oferująca lokalne przysmaki. W niedzielę Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15:00 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. mówi Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie, sołtys miejscowości.
5: Piękna data, musimy jakoś to uczcić, no i wiadomo, jako sołtys, i tutaj mam pomoc radnych też, że no musimy jakoś to zrobić. I sam pomysł na gwiazdę wieczoru, że tak powiem, oprócz tych oczywiście oficjalnych uroczystości, poddała nam młodzież łęcka. No bo zawsze to, jak są czy dożynki, czy sobudki, to zawsze się zaprasza jakieś zespoły takiego typu dla starszych, że tak powiem, mieszkańców, tak? Ale mieszkańcy zaczęli, młodzież wypisywać, że pani sołtys, bardzo prosimy, żeby byli aptekarze. I mówimy, dlaczego nie? No spróbujemy.
1: O godzinie 20.30 przewidziano zabawę integracyjną.
6: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. 7 bryska myśl o mnie z 5. Na 6 Alok, J-Lo, Everything's Fine z 7, a na 5 Lasgo i Rise dzisiaj ze 2.
2: 7
3: w dół.

tak jeszcze zerkam w kalendarz, no to jednak nie wszystko. Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. No to jest chyba taki dzień, kiedy wybieramy no bardziej taką interaktywną zabawę z książką. Dlaczego ta data? Ponieważ no właśnie wtedy w 1982 po raz pierwszy ukazał się pierwszy gamebook Fighting Fantasy in the Warlock of Firetop Mountain, napisany przez Steve'a Jacksona i Iana Livestone'a. Gra paragrafowa oparta na wyobraźni gracza jest bardzo podobna do tej gry fabularnej, ale przeznaczona najczęściej dla jednej osoby. No, ciekawa jestem, czy mam tu takie osoby, które, no właśnie, taki egzemplarz zdobyły. Jak tak, to piszcie śmiało, możecie podsyłać foty na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. No, jest to naprawdę mega ciekawy sposób też na spędzanie czasu. Także końcówę wakacji też można spędzać na spokojnie z książką, nie? A jak? Dobra, my lecimy z czwóreczką Armin van Buuren, Here in My Arms ze szóstego, na trzecim DJ Goyam i Chico z jedyneczki na duży spadek, a na drugim Axwell, Whatever Turns You On. Dzisiaj w dwulokatowym awansie zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

0: Trendy Lista.
1: Halo, halo, a ja zapraszam na czwartkowe, tak, podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot, Marlon Hofstadt, Party People, propozycje tu Colors, Heart to Heart, Benny Benassi, Every Single Day. Na 20. Notion You Know, 19. Dimitri Vegas, Turn the Tide, 18. Joel Corey, Whisper, 17. Roxy, Niech Będzie Nam, 16. Motiel, Summer With You, 15. Aleksandra Stani, Baila Morena, 14. Toby Romero, Fly High, 13. Dub Dogs, How Does It Feel, 12. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 11. Peggy Gou, Woman, 10. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, 9. Lavinia, Reasons, 8. Duke Dumont, Miss de Manier, 7. Bryska, Myśl o Mnie, 6. Alok, J-Lo, Everything's Fine, 5. Last Go Rise, na 4. Armin Van Buren, Here in My Arms, na 3. DJ Goya, Michiko, 2. Axwell, Whatever Turns You On, i zwycięża, ajajaj, miód na moje uszy, Steve Aoki, Eli Ox i Gravity z Saszą na ficie. No ja uwielbiam wokal tej dziewczyny, coś niesamowitego. Aj, pięknie. No to gramy, tak głosowaliście. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się już jutro, buziole. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja nie zaatakuje państw NATO, oświadczył Donald Trump. Radosław Piesiewicz przed prokuratorem w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarskie Euro kobiet w Polsce niezagrożone. UEFA zawiesiła protest. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował dziś prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, mówi Trump. On nie będzie atakować terytorium NATO. Trump nie rozwinął jednak tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Tymczasem Pentagon szykuje zmiany dotyczące amerykańskich wojsk w Europie. Do 6 listopada mają powstać 4 warianty ich przyszłego rozmieszczenia. Europejscy sojusznicy spodziewają się ograniczenia amerykańskiej obecności na kontynencie. Waszyngton zapewnia jednak, że pozostaje zaangażowany w NATO. Oczywiście sytuacja w Europie pozostaje kluczowym interesem Stanów Zjednoczonych, zadeklarował Elbridge Colby, który jest aktualnie jednym z najważniejszych strategów u boku Trumpa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany przez prokuratora. Został dziś zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Piesiewicz już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Radosław Piesiewicz ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do zatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Toczy się wobec tej firmy śledztwo w sprawie prania pieniędzy i wielomilionowych oszustw. Ponad 100 milionów złotych zabezpieczyli prokuratorzy na poczet przyszłych odszkodowań dla klientów giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że to kwota zbliżona do tej, która pojawiła się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych. W Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Tak mówią dane kampanii przeciw homofobii. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. A jak to wygląda w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
3: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
4: Łódź, a tym samym Urzędy Stanu Cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
3: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
5: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
3: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące.
1: UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku, Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września.

0: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota równie ciepła, 27 stopni, w nocy spadnie do 15. Do usłyszenia, trzymajcie się, Milusio. No i pamiętajcie, że jeszcze trzeba korzystać z tych ostatnich ciepłych dni sierpnia. Chociaż no wrzesień też może być nice.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Setki ofiar, ponad 1000 zaginionych po lawinie w Himalajach. Rafał Brzoska kontra internetowi giganci, rusza walka z fałszywymi reklamami. Polski nastolatek wyróżniony w Sztokholmie za działalność społeczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 osób zginęło w lawinie po pęknięciu lodowca w Himalajach. Ofiar zapewne jest dużo więcej, bo zaginęło 1300 osób. Potok błota zalał całe wioski u podnóża gór w Nepalu i Tybecie. Powodem odrywania się części lodowców są coraz wyższe temperatury w Himalajach, mówią klimatolodzy. Dużą rolę w tym wypadku mogły odegrać także trwające tam ulewne deszcze. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
2: Sierpień to jest ten okres monsunowy, a miejsce, w którym się wydarzyła ta tragedia, to jest miejsce, gdzie opady są średnio 3, może 4-krotnie większe niż w Polsce. Dodatkowa porcja masy w postaci wody mogła właśnie być tym momentem, który przechylił cały system w kierunku uszkodzenia.
1: Ekspert dodaje, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej będzie dochodzić do podobnych sytuacji i podobnych tragedii. Rafał Brzoska wypowiada wojnę fałszywym reklamom w internecie. Biznesmen chce uruchomić system nazwany Scamwatch, który pozwoli zgłaszać treści wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich zgody. Dzięki sztucznej inteligencji narzędzie będzie wykrywać fabryki takich reklam, a nie tylko pojedyncze przypadki, mówi Rafał Brzoska.
3: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozem przeciwko Mecie.
1: Według biznesmena Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, może zarabiać na reklamowych oszustwach nawet 20 milionów złotych dziennie. Zbyt długie korzystanie z portali społecznościowych sprzyja depresji. Naukowcy ustalili, że osoby spędzające w social mediach co najmniej 2,5 godziny dziennie częściej zgłaszają takie objawy. Badanie trwało 11 lat, objęło ponad 180 tysięcy osób w różnym wieku. 17-latek z Polski z prestiżową nagrodą za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Sztokholmie wyróżnienie Young Courage Award, przyznawaną najbardziej zaangażowanym młodym ludziom świata. Wyróżniono go za walkę o prawa człowieka, ochronę środowiska i działalność społeczną. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Z kim przyjdzie się mierzyć naszym w tym ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50, natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Fręg ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
1: US Open zaczyna się w najbliższą niedzielę.

0: Jutro wróci lato, a miejscami nawet upał. Najcieplej na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najcieplej gorąco, 30 stopni. W centrum powyżej 25 i tylko na północnym. Na wschodzie trochę chłodniej, około 22. Bardzo dużo słońca, ale z zachodu przypłyną do nas deszczowe chmury.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.